0: czy tam gdzie ty? SK2, Rzeszów.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: bezcenne, worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Za 300 zł masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
7: W regionie dzieje się niewykluczone i słońce, i chmura, miejscami również i deszcz. Jeśli gdzieś wychodzicie, to koniecznie pamiętajcie o parasolach. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie w ciągu dnia od 20 do 22 stopni, w nocy od 9 do maksymalnie 11 stopni powyżej zera. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w regionie i przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Na miejscu zawężenia i ograniczenia prędkości, patrzcie na znaki.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Co najmniej 5 osób nie żyje, a ponad 20 zostało rannych. To bilans nocnego rosyjskiego ataku na Dniepr. Rosjanie uderzyli także w Kijów. Tam zginęły 4 osoby, a ponad 50 kolejnych zostało rannych. Ratownicy przeszukują gruzowisko zniszczonego wieżowca. Pod zawalonym budynkiem mogą znajdować się jeszcze ludzie. W związku z rosyjskim atakiem na Kijów zareagowało polskie lotnictwo. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło niezbędne

0: Siły działania zostały już zakończone. Potężny pożar w Płocku. Przez całą noc trwała walka z ogniem. Wieczorem w płomieniach stanęła hala usługowo-magazynowa. Nasz reporter Kasper Klonowski rozmawiał z mieszkańcami, którzy mówią, że widok płonącej hali był przerażający.
1: No duży. Przyuważam z balkonu ten dym. Tam najbardziej da się balił. Później zalewy się na dole pomieszczenia.
2: Dużo zakładów przecież było.
3: Magazyny, biura.
2: Tak. Płomienie to za te drzewa wychodziły.
0: W akcji wzięło udział 40 zastępów straży, czyli około 120 osób.
4: Jeżeli chodzi o skalę zagrożenia, to myślę, że ona była dosyć duża, no bo nie ukrywajmy, tu w niedalekim sąsiedztwie mamy między innymi stację.
5: Całe szczęście w nieszczęściu, nasza jednostka znajduje się około 200 metrów, więc dojazd był bardzo szybki.
0: Mówi nam Wojciech Pietrzak, rzecznik PSP w Płocku. Ewakuowani mieszkańcy pobliskiego budynku wrócili już do domów. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie ognia, ale sytuacja jest już opanowana. Pełna mobilizacja w Piotrkowie Trybunalskim. Miasto szykuje się do bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym strzyżeniu włosów.
6: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach.
0: Mówiła Barbara Żółtak, organizatorka wydarzenia. Bicie rekordu Guinnessa w Piotrkowie odbędzie się 13 czerwca podczas Dni Miasta. Fryzjerzy z całej Polski podejmą wyjątkowe wyzwanie. Chcą wykonać co najmniej 500 strzyżeń w 8 godzin.
7: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
8: SK2 Sport.
0: Trwa wielkoszlemowy sen Mai Chwalińskiej. We French Open polska tenisistka pokonała Diane Parry 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału. To największy sukces w jej karierze. Po meczu nie kryła radości. O półfinał French Open Maja Chwalińska powalczy jutro z Anną Kalińską. Wygrana i porażka polskich koszykarek w pierwszym dniu Mistrzostw Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie. Polki wysoko wygrały z Madagaskarem, a wieczorem po zaciętym meczu przegrały z Czeszkami 12-14.
7: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: No i mamy prawie 3 minuty po godzinie 6, moi drodzy. Piękny dzień się zaczął, piątek. Słyszeliśmy o tym,
10: że... Jaki piątek? Poczekaj. A może ty się obudziłeś? Ty myślałeś, że ty spałeś 4 dni? Ty, dobre ma spanie, chłop.
11: Tak.
12: Wajda i Jarządek w Radiu SK2.
9: Wtorek dzisiaj.
10: Wtorek.
9: Skąd mi ten piątek przyszedł?
10: I zapnij rozporek. Nie zapinaj, bo co? Dzisiaj wtorek.
11: Wtorek.

0: I jak wrażenia po wczoraj?
1: Spałem 3,5 godziny w dzień.
0: Męczący to był dzień, co nie?
2: Zresztą, możecie to zobaczyć. Kto nie widział, co się działo w studiu Radia SK2, to zapraszamy na
0: nasze mała namiastka.
2: Social media. W przyspieszeniu, dość mocnym przyspieszeniu można zobaczyć, co się tutaj wczoraj działo. Jaki to był saldo.
0: W jakich my warunkach wzięliśmy wczoraj pracować, ale warto było.
2: Ale warto, fajnie
0: było. Mój syn bardzo miło wspomina i myślę, że będzie długo to powtarzał.
2: Moje dzieciaki też mówią, że najfajniejszy dzień dziecka. Bardzo się z tego powodu cieszę.
0: No
2: i mam nadzieję, że wam też się podobało, co widać też po komentarzach. Bardzo wam dziękujemy.
0: Tak. 9 minut po 6. Dzień dziecka, dniem dziecka. Dzisiaj już jest dzień inny. Dzień bez krawata na przykład jest w kalendarzu.
2: Czyli dla nas dzień jak co dzień.
0: Dla nas tak, rzeczywiście. My to rzadko krawat zakładamy i sobie tak właśnie pomyślałem, że ja to w zasadzie nie pamiętam, żebym miał dzień krawata. Żebym dzień był taki dzień, żebym założył krawat.
2: Ale teraz pytanie, z jakiego powodu? Czy z takiego jak ja na przykład?
0: A z jakiego?
2: Że ja się nie mieszczę w krawat już?
0: A, bo ty się nie mieścisz. Nie, ja się mieszczę. Ja się jeszcze kołnierzyki w koszulach mam takie, że dopnę, ale ja nie lubię. Nawet gdzieś tam jak trzeba tą koszulę założyć, to raczej bez. I to musiało być jakieś wesele, żebym założył krawat, ale ja jestem już w takim wieku, że albo moi znajomi już porozwiedzeni wszyscy, dobrze powiedziałem? Tak. Wszyscy po rozwodzie.
2: Czyli po rozwodach, tak.
0: Tak, po rozwodach, albo już nigdy się nie pohajtają.
2: Bo nie są po rozwodach. I do grobowej deski zjedzą.
0: Tak. Więc na wesela już nie pójdę, pewnie żadne i krawata
2: to
0: nie założę.
2: To kiedy ostatni raz miałeś krawat na
0: sobie?
2: Nie
0: wiem, właśnie nie pamiętam i chciałbym podjąć wątek niepamiętania. W sensie, czego dawno, tak dawno nie robiliście, że już nie pamiętacie. Nie musi to być zakładanie krawata, może być to coś innego.

0: czego dawno nie robiliście.
1: 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. Czego wy dawno nie robiliście? Ja tak sobie zachodzę w głowie, czego ja dawno nie robiłem?
0: Nie biegałeś.
1: To jest pierwsza sprawa. Nie sprzątałem.
0: Nie sprzątałeś? Za ciebie wszystko robią?
1: W samochodzie.
0: No, to prawda, wczoraj po dzieciach ja odkurzałem.
1: Tak, ja w samochodzie nie sprzątałem. To jest po prostu jest syf taki, że i malaria. No, a czego wy nie robiliście dawno? 726-826-826 i Messenger, zapraszamy.

0: tam na końcu zrozumiałem moc. Bo wiem, że jest noc. Na jeden krótki dzień i noc, to wynika z kontekstu, ale...
1: Ale zrozumiałeś inaczej.
0: Bo tak, tak, Sylwia, tak, no wiesz, tak, tak chyba specjalnie zagadkowo.
1: Takie niedomówienie zostało, tak?
0: Moc no jest z nami o 6.17, musi być. Mam nadzieję, że już gdzieś tam kawka wam się uparzy i już jest
1: mam ochotę na kawę. Dawno nie piłem, bo nie piłem jej wczoraj, piłem dopiero przedwczoraj, więc mam ochotę na kawę, więc to zaraz uczynię, siorbnę sobie. A ty powiedz państwu, o co dzisiaj pytamy.
0: Dzisiaj pytam, co byście chcieli zrobić, czego dawno nie robiliście? Jest Kamil. Witamy.
2: Witam, witam. Ja chciałem pozdrowić wszystkich, którzy biegają i ćwiczą. Aha. Tak jak ja dzisiaj. O. Po 5 latach niczego nie robienia. I się zacząłem ćwiczyć. No i właśnie fajnie jest, tak z radiem SK sobie biegam. No i pozdrawiam tych, którzy słuchają i się radia i swego sumienia, aby biegać i schudnąć ładnie wygląda. Dziękuję.
0: Widzisz się, Rząbek?
1: To 5 lat, zaledwie 5 lat. Dobrze, to ja od dzisiaj odliczam. 5 lat i za 5 lat też.
0: Ale nie, to by już zminęło z 20.
1: To wiesz, to zależy od kiedy Kamil zaczął odliczać. No to nie ma tak, wiesz, no.
0: Nie ma to tamto.
1: To nie jest tak, tak. 726-826-826, czekamy na wasze kolejne telefony. Czego dawno nie robiliście, co byście chcieli zrobić na przykład teraz? Nie, na co macie taką ochotę,
0: prawda? Tak dawno nie robiliście, że sobie myślicie, a chyba to zrobię, bo tak dawno tego nie robiłem.
1: A nawet jak nie zrobię, to chociaż sobie pomyślę o tym, że zrobię.
0: Dajcie znać. Messenger lub nasz numer telefonu 726-826-826. SK2. A fajnie, że niektórzy biegają i słuchają nas. Pamiętajcie, że jest aplikacja mobilna Radia SK2.
1: Na sk2.pl wszystko.
0: Ściągamy i słuchamy.

0: Takie zakończenie. Takie zakończenie gitarowe. Piękny utwór, perfekt. W Radiu SK2. 25 minut po 6. Oczywiście, że musimy z rana troszeczkę
1: poszeleścić gazetką.
0: Trzeba też przeglądnąć, żeby wiedzieć, co i jaki na przykład jest. Jest piękna kreacja. Jolanta Kwaśniewska, w nawiasie lat 70, odwiedziła znanego projektanta i wyszła obładowana torbami. Jest taki nagłówek: na urodziny się obkupiła.
1: No i teraz pewnie mąż Aleksander się zastanawia. No i po co? Obku? Nie wystarczą dwie ostatnie sylaby?

0: autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego...

0: Posłuchaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
6: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
10: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
11: A jak to wpływa na państwa codzienność?
10: Ciągle coś się nie domyka.
9: Albo zgrzyta.
12: Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
11: Proszę pana, bo tam są drzwi.
13: Polskone Porta Dere Ercato.
14: Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
15: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
1: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzeń.

0: 10 do maksymalnie 11 stopni. Jutro około 25 kresek. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w Rzeszowie o tej porze. Większy ruch na Rejtana, Piłsudskiego i Cieplińskiego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek USA i seria strzelanin w stanie Iowa. Łącznie zginęło 7 osób. Prawdopodobnie doszło do sporu domowego. Sprawca najpierw zastrzelił 4 osoby w jednym z domów, później policjanci odnaleźli ciała dwóch kolejnych mężczyzn. Podczas próby zatrzymania napastnik odebrał sobie życie. Silne trzęsienie ziemi na południu Włoch. Wstrząsy miały magnitudę 6,2. W niektórych miejscowościach ludzie w panice wybiegali z domów. Włoska obrona cywilna uspokaja. Na ten moment nie ma informacji o zniszczeniach. Dziś tańsze tankowanie na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 95 groszy. Benzyna 98 kosztuje maksymalnie 6,54, a za olej napędowy kierowcy zapłacą do 6 zł i 26 groszy.

0: Oj, to musiała być niezła poniedziałkowa na Dzień Dziecka impreza, jak o 6.37 Natalia Zastępa dopiero wraca do siebie, prawda? Szukasz kluczy, próbujesz trafić w zamek, nie? Dobra, czego dawno nie robiliście? Było pytanie, jest odpowiedź.
1: No ja dawno nie zastawiałem muchy.
0: O proszę. To był Darek.
2: Darek, to coś mnie z Darkiem łączy, bo ja na przykład też dawno nie przyciąłem komara od wczoraj.
0: A, też owad.

0: Komu umknęło, to musimy powiedzieć o Estończyku, bo ja go podziwiam. Pobił, nie wiem czy pobił jakiś rekord, ale no wyczyn niemały. Przeszedł po linie na wysokości 180 metrów, na dystansie około 500 metrów między Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, a wieżowcem Warsaw Tower.
1: No, a myślałem, że między Pałacem Kultury i Warszawie, a Rygą.
0: Nie, 500 metrów przeszedł, ale poczekajcie, no tak wysoko spacerował, od tego zegara, co jest na Pałacu Kultury, do Warsaw Tower. Ta lina, po której szedł, miała tylko 19 mm szerokości. To jest centymetr, niecałe 2 centymetry, o tak.
1: No. I zobacz, przeszedł pół kilometra po linie na wysokości 180 metrów nad ziemią i zadowolony.
0: No doszedł zadowolony.
1: A ja, weźmy takiego jarząbka, gdybym przeszedł pół kilometra, to by mnie wszystko bolało.
0: Zależy po czym.
1: No po 40. No.

0: Polska 2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: SMS na 7268286, czego dawno nie robiłem, a chciałabym zrobić teraz, to kluski lane.
1: Ależ mnie smaka zrobiłaś,
2: mnie
1: dziewczyno.
2: Lane kluchy. Ale no, to tak same, czy takie zupki?
0: Nie wiem.
2: Ja teraz... to lubię w zupce lane kluchy.
0: Gdzie znaleźć kluchy, które dadzą się zlać? To jest pytanie.
2: Dobra, my tu się oblizujemy, a zostały nam 3,5 minuty do 7. Wtedy newsy, nie odchodźcie za daleko.

0: Money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los.
1: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Na zakupy tu lecimy, moco kasy tak lubimy.
13: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin. Łagodzący

0: częstego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Dziś w regionie może padać, pamiętajcie o parasolach, jeśli gdzieś wychodzicie w ciągu dnia i chmury i słońce, no i też te wspomniane opady deszczu mogą również się pojawić. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle dziś od 20 do 22 stopni, a w nocy od 9 do 11 kresek na plusie. Przypominamy, że buspasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do 9.30 teraz. Większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej, Kopisto oraz Rejtana.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zmasowane ataki rakietowe na Ukrainę. Rosjanie ostrzeliwali cele przez całą noc. W niektórych miejscach ataki wciąż trwają. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie, gdzie uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Sytuację śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Według ukraińskich władz w całym kraju zginęło co najmniej 10 osób, a ponad 80 jest rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie, Charkowie i Dnieprze. W stolicy trwa przeszukiwanie zniszczonego 24-piętrowego wieżowca, pod którego gruzami mogą znajdować się mieszkańcy.

W całym kraju zginęło co najmniej 10 osób, a ponad 80 jest rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie, Charkowie i Dnieprze. W stolicy trwa przeszukiwanie zniszczonego 24-piętrowego wieżowca, pod którego gruzami mogą znajdować się mieszkańcy.

0: Na pomoc finansową środki mają pomóc na odbudowę przy odbudowie domów. W Balcarzowicach na Opolszczyźnie pracuje komisja szacująca straty. Burze uszkodziły tam 18 budynków. Na szczęście nikt nie został ranny. Mieszkańcy mogą też wnioskować o doraźną pomoc. To nawet 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: SK2 Sport.
0: Maja Chwalińska zachwyciła Paryż. Polska tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Do turnieju przebiła się przez kwalifikacje i wygrała już 7 meczów. W ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska. Koszykarze Legii zrobili kolejny krok w stronę obrony tytułu. Po raz trzeci wygrali w półfinale z Dzikami i awansowali do finału Orlen Basket Ligi. Finałowym rywalem Legii będzie Zastal Zielona Góra. Z kolei Dziką pozostanie rywalizacja o trzecie miejsce z Arką Gdynia.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Wczoraj w Dzień Dziecka przeglądaliśmy w domu stare albumy. Czy ty też masz takie w albumie zdjęcie z dzieciństwa, na którym masz założone rajtuzy od stóp po pachy?
4: Mam i doskonale to pamiętam, ale dla swojego wytłumaczenia powiem, że wyrosłem na porządnego mężczyznę.
3: Bo każdy porządny mężczyzna ma za sobą mroczną przeszłość.

0: 9 po 7. Ja nie wiem, ja się nie znam, bo grzybów nie zbieram, ale mam wrażenie, że sezon na grzyby trwa w pełni. Codziennie w internecie natrafiam na takie newsy perełki. Tym razem mam nagłówek Rarytas. Grzyb, którego znają tylko koneserzy.
1: A chodzi o łuszcz kwiaka zmiennego, znanego również jako łuszczak zmienny, który jest ceniony przez koneserów za swój smak i aromat.
0: No, mam wrażenie, że grzyby to rosną już wszędzie, wiesz?
1: Tak, to prawda, to prawda. Ostatnio u siebie znalazłem na przykład za wersalką jeden, no.
2: SK2.
0: Tych grzybiarzy koneserów zapraszamy na Mazowsze do Jarząbka.
1: Można polizać ściany, zobaczymy jak wam będzie smakował. Zapraszam.

0: 15 minut po 7 w Radiu SK2, Kuba i Kuba, za chwilę Bajm. Dość mówią komicy w Rosji.
1: No, żarty o Putinie można, znaczy za żarty można trafić za kratki. Uważajcie, Rosja każe swoich obywateli za to, że mówią i o wojnie, i o armii, i o decyzjach przywódcy, ale w taki sposób taki, że to po prostu wyśmiewają. No i część komików, stand-uperów i blogerów wyemigrowała już na przykład z Rosji z obawy o swoją wolność. Inni zostali uznani za zagranicznych agentów albo skazani na wieloletnie wyroki. Tak więc nie ma śmiechu w Rosji.
0: Nie, nie, nie. Żartować o Putinie w Rosji nie można. Można skończyć za kratami. Putin po prostu nie ma dystansu do siebie.
1: Ale za to ma dystans do komików, proszę bardzo.
0: Najpierw ha, ha, ha, ha, a później hen daleko. Do łagru! SK2.

0: Wy też nie jesteście sami, macie nas, Wajdę, Jarząbka, Jarząbka i Wajdę. Jest 25 minut po 7 i za chwilę też newsy, ale my jeszcze wcześniej gazetki dalej przeglądamy.
1: Bo pani Katarzyna Wdowbor okazuje się, że ma nowy dom. Kupiła sobie dom w Hiszpanii, proszę bardzo, ale kupić dom to jest jedno, a doprowadzić go do stanu użyteczności to drugie.
0: I ale tutaj zobacz, kogo ona tam zaprosiła.
1: Wy czekacie po 2 lata na hydraulika, na tego, co płytki układa, a tutaj pani Katarzyna Wdowbor zaprosiła sobie kolegów z programu Nasz Nowy Dom, którzy wyremontują jej dom w Hiszpanii.
0: No, proszę bardzo. Pracowała, nie remontowała innym, potem się zwolniła, czy tam ją zwolnili i już nie remontuje, ale z ekipą się zaprzyjaźniła, więc ich podebrała sobie, no, pod siebie.
1: I to w tym nowym domu, prawda? Tam zawsze pani Katarzyna na koniec tableta rozdaje, prawda?
0: Ciekawe, komu podbierze tablet na końcu, teraz, żeby tak dać sobie.

0: Wrocławia.
1: Kiełbasa?
0: Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: Nowa Skoda? Teraz! Korzystne finansowanie teraz 0%? RRSO 3,14%. Rabaty do 30 tysięcy złotych? Teraz! Dla każdego, kto nie chce stać w miejscu. Dla rodziny, która chce więcej wygody. Dla ciebie, bo czekałeś właśnie na ten moment i tę ofertę. Wybierz Skoda Rex Auto Świlcza koło Rzeszowa, bo najlepszy wybór zaczyna się od właściwego dealera. Skoda Rex Auto. Największy salon Skody na Podkarpaciu. rexauto.com.pl. Szczegóły promocji, warunki finansowania dostępne u dealera.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane.

0: 20 do 22 stopni w ciągu dnia pokażą nam termometry. W Rzeszowie krośnie czy jaśne dziś, chmury i słońce naprzemiennie, miejscami niewykluczone również opady deszczu. Uważajcie, a w nocy od 9 do 11 stopni, jutro maksymalnie 25. Przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła, powodem budowa obwodnicy Sanok, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja.

zablokowana. Ruch odbywa się objazdami, a na miejscu pracuje policja. Ogień w Płocku został opanowany. Akcja do gaszenia potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy nadal pracują na zgliszczach hali magazynowej. Obiekt stanął w płomieniach wczoraj wieczorem. Częściowo ewakuowano okolicznych mieszkańców. Do tematu wrócimy w newsach Eski 2 za pół godziny. IMGW ostrzega przed burzami i mgłami. Ostrzeżenia wydano dla 6 województw. Alerty dotyczą m.in. Podlaskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. A burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu i grad. W 9 województwach prognozowane są gęste mgły. Alerty obowiązują do 20:00.

0: się na przykład może śmiać Flora, albo znaczy Maciej Musiałowski za swoją utworem Flora, albo na przykład Męskie Granie, albo na przykład Wiktor Waligura też mógłby się śmiać, bo to pierwsze trzy miejsca naszej polskiej gorącej dwudziestki.
1: No ja się teraz śmieję.
0: Z czego?
1: Że ci się na początku tytuły z artystami pomyliły.
0: Bo widzisz, bo to jest piątek, nie?
1: Tak, piątek jest. Tak, jest, jest piątek. Jarząbek ewidentnie myślami przy tym krótkim tygodniu już w długim weekendzie.
0: Bo w piątek jest notowanie kolejnej naszej polskiej gorącej dwudziestki, no.
1: I będzie się działo.
0: Się
1: i
0: czeka na to.
1: Będziemy zmieniać, wy będziecie zmieniać wszystko w zasadzie. SK2.pl, gorąca polska dwudziestka, tam można głosować, żeby tę listę zmienić. My chcielibyśmy podbić jedną z artystek.
0: Zawsze robimy tak, że podbijamy tych, którzy są w pierwszej dziesiątce, prawda? To teraz zrobimy inaczej. Podbijmy tą artystkę, która jest w drugiej dziesiątce.
1: Nawet pod koniec drugiej dziesiątki.
0: 17 miejsce, Marisa, Odkochaj. Taki utwór piękny, a taki no trochę niedoceniony. 17 miejsce. No
1: docencie.
0: Panie docencie, docencie.
1: Docencie.
0: No. Magistrze.
1: SK2.pl, docencie.
0: Panie Marisa, profesorze.
1: Już teraz, proszę.

0: Taki zestaw na 7.50 od Oscara Cymsa. Niech mówią. To tytuł tego utworu. Za chwilę zagramy budkę suflera.
1: Ale mówią. Mówią i jest głośno o tym. Doszło do kradzieży. Zuchwałej kradzieży i teraz trudne słowo. Defibrylatora.
0: Defibrylatora. Przecież tak, wiem. To jest to urządzenie do resuscytacji. Jakby coś się...
1: Kolejne trudne słowo.
0: Jakby ktoś był zainteresowany chyba do resuscytacji.
1: Posłuchajcie, wszystko się działo w kościele pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu i tam skradziono defibrylator.
0: Czemu się śmiejesz?
1: Umieszczony w kapsule na ścianie Świątyni.
0: Ze słowa się śmiejesz, po prostu, że trudne.
1: No oczywiście,
0: tak?
1: Że tak, no.
0: A na ścianie to. Sobie wisiał defibrylator i złodziej go ukradł. Policja zabezpieczyła monitoring, ale sprawcy nie udało się znaleźć.
1: Parafia zaapelowała wiernych o modlitwę w intencji wykrycia i nawrócenia sprawcy, czyli tego złodzieja defibrylatora. No nie, no czwarty raz tu nie powiem, no. Chodzi o to, żeby się on nawrócił, prawda? Bo haniebny czyn, haniebnego czynu
0: modlitwa
1: dokonał.
0: Modlitwa w intencji wykrycia i nawrócenia sprawcy.
1: No tak musi być, no.
0: A jak ten defibrylator był mu potrzebny?
1: Po co?
0: Intencja o zdrówko też by się przydała. SK2.
1: Ale nikt mi nie uwierzy, że jestem trzeźwy teraz.
0: Nikt ci nie uwierzy.
1: Gibraltar. No widzisz? Defibrylator. No. Resuscytacja.
0: Jola no. Lojalna.
1: Widzisz?
0: No powiedz.
1: Jola.
0: No powiedz.
1: A jak Jola była nielojalna, to co?
0: A nielojalna Jola? No dawaj.
1: Nie testuj, no dawaj. Mnie, ale bo...

0: To o nas, to o nas. Mhm. Słuchaj. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza.
1: Dobra, ja poczekajcie. Próbowałem.
0: Dobra, rozrewolwerowany rewolwerowiec.

0: To o nas, to o nas. Mhm. Słuchaj. Wszystko ja się zgadza. Nie umiem. Wszystko się zgadza.
1: Dobra, ja tu, poczekajcie. Próbowałem.
0: Dobra, rozrewolwerowany rewolwerowiec.
1: No,
0: chyba nie. Ale on sobie nie żartuje. On naprawdę nie potrafi wymówić, jak jest rykoło.
1: Potrafię.
0: Rykołoly.
1: Potrafię.
0: Dajcie Jarząbkowi jakieś słowo, którego nie potrafi wymówić. Musi być ry i ly w tym słowie, żeby nie potrafił wymówić tym słowem. Dzisiaj zgłosimy się do zabawy państwa miasta.
1: Niekoniecznie. Może być też ABC.
0: Dobra, uspokój się. 726-826-826 albo Messenger. Na Messengerze zostawiacie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać o prezent marzeń o wartości 500 stów. Słowo, którego Jarzy nie wymówi.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Chmury i słońce naprzemiennie, miejscami niewykluczone opady deszczu.

0: To prognoza na dziś. W Rzeszowie krośnie czy jaśle. Na termometrach zobaczymy od 20 do 22 stopni. W nocy od 9 do 11 kresek powyżej zera. Przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Przypominamy również o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują do 9.30 teraz. Większy ruch na Piłsudskiego, Ciepnińskiego oraz Lisakuni.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Na początek Ukraina po nocnym zmasowanym ataku. W Kijowie pracują ratownicy. Uszkodzenia są w całym mieście. Największe w centrum, gdzie pocisk trafił w wieżowiec. Zginęły co najmniej 4 osoby, ponad 60 jest rannych, w tym dzieci. W Dnieprze zginęło 6 osób, a ponad 30 zostało rannych. Pod gruzami mogą być ludzie. Jak podają siły powietrzne Ukrainy, Rosja wystrzeliła ponad 650 dronów i 73 rakiety. Ogień został opanowany, ale akcja do gaszenia potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy z Płocka mają za sobą ciężką noc. Wciąż pracują na zgliszczach hali magazynowej. Obiekt wczoraj wieczorem stanął w płomieniach. Ogień pojawił się na dachu budynku.
3: Odgrodziliśmy tutaj tą stację CPN-u. Było tutaj ta strefa napiew była gaszona, żeby to się nie rozprzestrzeniło. Było również zagrożenie, że płomienie mogą się przenieść na sąsiedni blok, gdzie mieszkańcy zostali ewakuowani ze względu na blisko znajdujące się tutaj drzewa.
2: Mówi Wojciech Pietrzak, rzecznik Płockiej Straży Pożarnej. Finalnie ogień pochłonął nie tylko przestrzeń magazynową. Mieszkańcy przyznają, że byli pełni obaw.
4: Serwis, spawarek, czyli dwutlenki węgla, takie ładunki łatwopalne, bym powiedział.
5: Tam nawet ciucholat był.
6: Bardzo tragicznie wyglądało, no ale opanowali strażacy.
2: W akcji gaszenia ognia udział brało ponad 100 strażaków z Płocka i sąsiednich miejscowości. Licencja na Chopina. Takiego pozwolenia potrzebowała gorzowska projektantka. Natalia Ślizowska przygotowała kolekcję inspirowaną kompozytorem. W sobotę w Nowym Jorku odbędzie się pokaz Modern Chopin Vision, a na wybiegu pojawią się fraki, spodnie, koszule, ale też suknie. Wydarzenie odbędzie się w ramach Polskiego Dnia Mody.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
7: SK2 Sport.
2: Uczestnicy mundialu rozgrywają ostatnie sparingi przed wylotem za ocean. W towarzyskich meczach Norwegia pewnie 3-1 pokonała Szwecję, z kolei Austria wygrała 1-0 z Tunezją, a dziś m.in. Chorwacja zagra z Belgią. Jutro polskie siatkarki rozpoczną rywalizację w Lidze Narodów. Pierwszy turniej odbędzie się w Chinach. Polki czekają trudne spotkania z Belgią, Czechami, Serbią i Chinami. Zaczną w środę od meczu z Belgijkami.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
8: A tam wielkie Michalo, licencja na Chopina.
9: Prawda, przeżyjemy. No. Literatura też jest licencjonowana przecież. Tak. Nie?
8: Ale no, czy to jest jakieś osiągnięcie? W tym kraju każdy szwagier w weekend ma licencję na Chopina.
7: Wajda i Jarząbek. Wajda i Jarząbek w radiu.

0: 10 po 8. Uważajcie, uważajcie na fotoradary, żeby nie było tak jak w Niemczech.
1: Uważajcie na starsze kobiety z balkonikiem.
0: A, to też. No. Niemiecka policja opublikowała ciekawe zdjęcie kobiety właśnie poruszającej się z balkonikiem.

0: prędkość.
1: Fotoradar cyknął zdjęcie, jest napisane 42 km na godzinę. Prawda była taka, że fotoradar został uruchomiony przez samochód dostawczy, ale w momencie, gdy urządzenie wykonywało zdjęcie, przez środek kadru przechodziła starsza kobieta z balkonikiem, która sukcesywnie zasłoniła rejestrację.
0: Ja w tą wersję nie wierzę. Ja w nią po prostu nie wierzę. Ja myślę, że to właśnie ta pani się tak rozpędziła dość mocno, bo to było tak w Niemczech, prawda? I w Niemczech w takie zdjęcie można uwierzyć. Wystarczy, że dobrą promkę w Lidlu rzucą, no i tak to jest, nie? No. SK2

0: dobrze, wstał i poszedł po koło, bo ja zapomniałem, bardzo dobrze, przynieś, usiądź, postaw, tak, usiądź, dobrze.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Czy gąbkę mam też namoczyć?
0: No właśnie, miałem mówić, że powinniśmy w Państwa miasta grać z taką tablicą, jak w szkole była, i wtedy byś leciał jeszcze po gąbkę i po kredę. Ale dobrze, że mamy to koło. Nikola i Mateusz, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Gracie o prezent marzeń o wartości 500 zł. Przypominam zasady. Kręcę w kołem w prawo lub w lewo i losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak.
5: Tak.
0: Dobrze, Nikola zacznie.
3: Nikola, w prawo czy w lewo?
4: Prawo.
3: Ja się cieszę, że po wczorajszej wizycie naszych dzieci to koło jeszcze funkcjonuje.
0: No, ale tu odpadła jedna rzecz, ty nie widziałeś, ja to naprawiałem później. Joker się wylosował, Nikolo, możesz wybrać sobie literę.
4: No, to niech będzie A.
0: Pierwsza litera alfabetu, uwaga, 20 sekund.
3: Państwo.
4: Austria.
3: Miasto.
4: Augustów.
3: Znana postać.
4: Arkadiusz Milik.
3: Roślina.
4: Akacja.
3: Kolor.
4: Akacjowy.
3: Zawód.
4: Aktor.
3: Samochód.
4: Alfa Romeo.
3: Imię.
4: Alicja.
3: Przedmiot.
0: Agrafka.
3: Już po czasie. Ja chcę zobaczyć jeszcze ten...
0: Kolor akacjowy pewnie, tak? Dobrze. Jak jest kolor akacjowy, to będzie 8...
3: Chciałem zobaczyć, jak to...
0: 8 punktów będzie. Jest?
3: Tak, jest. Dobra. Jest.
0: 8 punktów dla Nikoli. Mateusz, 8 punktów do przebicia. W prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo.
3: No i co?
0: No za długo się kręci. Może znowu się ten...
3: Zepsuło coś.
0: Dynks zepsuł, ale chyba nie. Działa, zatrzymało się. Na K literze. Litera K, ja...
3: Kocham cię.
0: Na przykład. 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Korea Południowa.
0: Miasto.
5: Kołobrzeg.
0: Tytuł filmu.
5: Killer.
0: Imię.
5: Krzysztof.
0: Roślina.
5: Klon.
0: Potrawa.
5: Kukurydza gotowana.
0: Zawód już po czasie będzie, nawet jak powiesz. Kotlet mogłeś powiedzieć i byłoby szybciej.
3: Myślę na kaktus.
0: I może jeszcze byśmy... No tak. Może wtedy jeszcze byśmy do zawodu
3: dotarli. Myślę, że Mateusz, gdyby nie roślina, to mógłby się triumfować.
0: Nad klonem długo się zastanawiałeś.
3: Tak. Trochę za długo, ale to
0: ale
3: jest
0: ładny wynik. Ładny wynik, Mateuszu. Co prawda nie na tyle, żeby wygrać z Nikolą, ale 6 punktów na solidne nagrody pocieszenia starcza, a Nikola ma prezent marzeń.
4: Super, dziękuję.
0: Pozdrawiamy Nikolę, pozdrawiamy Mateusza, który wiemy, że z córką jedzie chyba do szkoły, tak? Bo poza anteną nam mówiłeś, Mateusz?
5: Tak, do przedszkola.
0: Do przedszkola.
3: To będą tu specjalne w takim razie nagrody.
0: Jaki numer przedszkola, w jakiej miejscowości?
5: To jest niepubliczne przedszkole w Opolu.
0: W Opolu. To pozdrawiamy niepubliczne przedszkole w Opolu.
3: Znajdziemy jakieś specjalne nagrody pocieszenia.
0: Tak jest.
3: Takie, żeby się jej córce podobały. A do Nikoli leci
5: bardzo.
3: Prezent marzeń o wartości 500 zł.
0: Pozdrawiamy czule. Zapraszamy jutro po 8.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Reklama. Co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Do 20 do 22 stopni, trochę chmur, trochę słońca, miejscami opady deszczu. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. To w ciągu dnia, w nocy od 9 do 11 stopni, jutro maksymalnie 25 kresek. Z ważniejszych utrudnień, no to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie. Są też wahadła na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Chodzi o budowę obwodnicy Sanoka teraz. W Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Cieplińskiego.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwają przygotowania do wojskowego transportu medycznego. W czwartek do Polski ma wrócić 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Dziewczyna od wielu tygodni przebywa w śpiączce.

Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, a drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności. Serena Williams wznawia sportową karierę. To po prawie czteroletniej przerwie. Triumfatorka 23 wielkoszlemowych turniejów ma zagrać na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Clubu. Amerykanka dzięki dzikiej karcie ma wystąpić w deblu, a zawody ruszają tam za tydzień.

0: 22,5 minuty zostały nam do godziny 9. Wehikuł, uruchamiamy go. Hej!
1: Żebyśmy tylko za daleko nie pojechali.
0: Poczekaj, dzisiaj może 2008?
1: No okej, jest... dobra.
0: 8 to jest 2, to jest 18 lat. 18. Znowu, ale to znowu, już kiedyś 18 lat robiliśmy, nie?
1: No ja raz miałem 18.
0: Ja też raz miałem.
1: No. Nie pamiętam. Posłuchajcie, no to wracamy. Czerwiec, 2008 rok. Proszę bardzo, Lech Wałęsa. Tchórzom nie zakładano teczek, tak mówił wtedy w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.
0: Według byłego prezydenta ludzie, którym nie zakładano teczek, byli po prostu tchórzami.
1: Tak więc, drogie dzieci, pamiętajcie o tym, idąc codziennie do szkoły, z teczką na plecach, jesteście bohaterami.

0: uwierz, że uśmiechniesz się, jeśli odpalisz nowe radio. Nowe radio SK Toy Story Radio. Od wczoraj jakby mówimy wam o tym, bo był Dzień Dziecka, to jest idealny pomysł na Dzień Dziecka.
1: Ej, rozmawiałem troszkę z ludźmi, którzy już słuchali tego radia i mówią, świetny w ogóle pomysł.
0: Jak jedziecie teraz gdzieś z dziećmi na przykład,
1: posłuchajcie, włączacie Toy Story Radio, SK Toy Story Radio i wiecie co? I po prostu macie całą drogę spokój. I w ogóle fajne kawałki.
0: Wyobraźmy sobie takie radio, które jest osadzone w świecie zabawek. No sama nazwa mówi, SK Toy Story Radio, tak?
1: Tak jest.
0: Jesteśmy w pokoju zabawek. Zabawki dla zabawek robią audycje. Są reklamy dla zabawek. My nawet, nieskromnie powiem, w tych reklamach braliśmy udział.
1: Są serwisy informacyjne dla zabawek. Wszystko dla zabawek tak naprawdę.
0: I są prezenterzy dla zabawek. Jest nasz Michałek.
1: Ciekawe, czego podają.
2: Ja pluszowy blablador Hany. Znacie taką piosenkę?
3: Ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz.
2: To piosenka o przyjaźni. A wiecie, kto to jest przyjaciel? To taka osoba, na którą zawsze można liczyć, która zawsze pomoże nam, gdy tego potrzebujemy.
0: O, czyli Wajda na Jarząbka, Jarząbek na Wajdzie.
3: Ty drucha we mnie masz.
0: Czy ty powiedziałeś Jarząbek na Wajdzie?
3: Ty drucha we mnie
0: Tego bym nie chciał. SK to History Radio już jest dostępne dla was.
4: Czekaj, posłuchaj mnie.
5: SK to History Radio.
6: W aplikacji Radia SK
0: albo na stronie

0: I wyobraź sobie, co nadstawiłem. I to nie był policzek.
1: Nie będę. 6 minut do godziny 9. Uważajcie, bo skarbówka daje mandaty za pizzę z krewetkami.
0: Tak jest, uważajcie, do jednej z gdańskich pizzerii przeszły sobie dwie kontrolerki ze skarbówki, w cywilu oczywiście, zamówiły pizzę z krewetkami, zjadły ją, no i zapłaciły, prawda? Tylko że chwilę później wyciągnęły legitymację i wlepiły mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Okazało się, że właściciel zastosował na pizzy preferencyjną stawkę VAT 8% dla usług gastronomicznych.
0: Natomiast krewetki jako owoce morza nie kwalifikują się do preferencyjnej stawki dla usług gastronomicznych i VAT w tym przypadku powinien wynosić 23%.
1: Ja zawsze wiedziałem, że pizza z krewetkami ma wiele VAT, ale nie wiedziałem, że aż tyle.
0: Strach pomyśleć, ile VAT-u ma ananas.

0: Stawki dla usług gastronomicznych i VAT w tym przypadku powinien wynosić 23%.
1: Ja zawsze wiedziałem, że pizza z krewetkami ma wiele VAT, ale nie wiedziałem, że aż tyle.
0: Strach pomyśleć, ile VAT-u ma ananas.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż

0: Pojemniki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni Ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Ranne korki w Rzeszowie nie odpuszczają. W Rzeszowie nadal tłoczno na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. Postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego trzyma rondo po Bitno. A i buspasy obowiązują jeszcze do godziny 9.30. Przypominamy, a jeśli chodzi o prognozy, no to dziś w regionie i chmury, i słońca, miejscami również niewykluczony deszcz. Pamiętajcie o parasolach, a w ciągu dnia termometry pokażą nam od 20 do 22 stopni.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Zbliża się 9. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu. Prokurator generalny przekazał go do Parlamentu Europejskiego. Prokuratura chce też zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Według śledczych, Jaki jako wiceminister sprawiedliwości miał przekroczyć uprawnienia i nie dopełnić obowiązków. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Dnieprze zginęło już 8 osób. W gruzach jednego z budynków odnaleziono 3-letnie dziecko. Rosjanie uderzyli w wiele regionów kraju. Rakiety i drony spadły m.in. na Charków, Kijów i Dniepr. W stolicy zginęły 4 osoby, a ponad 60 zostało rannych. O tym nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
4: Najwięcej dotąd ofiar jest w Dnieprze, położonym na południowym wschodzie Ukrainy. Tam rakiety i dron uderzyły w blok mieszkalny. W stolicy kraju, w dzielnicy Podolskiej, zawalił się wielopiętrowy budynek. Według informacji mera miasta Witalia Kliczki, ludzie nadal mogą być pod gruzami. Obrona przeciwlotnicza raportuje o zniszczeniu powyżej 40 rakiet i 600 dronów. Wcześniej prezydent Ukrainy uprzedzał o możliwym zmasowanym ostrzale. Po tej informacji wiele mieszkańców stolicy jeszcze przed północą udało się na nocleg do metra lub w inne bezpieczne miejsca. Kijów, Ołech Biłecki.
3: Pożar w szpitalu w Szczecinie. Ogień pojawił się po godzinie 5 rano. Doszło do niego w izbie przyjęć jednego z oddziałów. Nikomu nic się nie stało, nie było też ewakuacji pacjentów. Pożar udało się opanować jeszcze przed przyjazdem służb.
5: Przywietrzyliśmy tą salę, tak aby nie było tam gazów popożarowych. Nie był to pożar duży.
3: Mówi Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Zawinił pacjent, który przebywając w izolatce, według naszych informacji, rozpalił ognisko.
6: W związku z koniecznością przewietrzenia pomieszczeń oraz wymogami sanitarno-epidemiologicznymi izba przyjęć będzie wyłączona z użytkowania co najmniej do godziny 17.
3: Dodaje rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski, a sprawą zajmuje się policja. Od jutra jazda na rowerze, hulajnodze elektrycznej obowiązkowo z kaskiem. Nowe przepisy dotyczą młodych do 16 roku życia. Ale rajdowiec Kajetan Kajetanowicz zachęca do korzystania z kasków także starszych i sam przyznaje, że ta ochrona głowy uratowała mu życie i karierę.
7: Kilka lat temu miałem potężny wypadek na rajdzie Estonii. Gdyby nie kask, nie byłbym w stanie rywalizować 2 tygodnie później w rajdzie Turcji i wygrać w rajdzie Turcji.
3: A mandat za brak kasku będzie wynosił 100 zł, otrzyma go rodzic dziecka.
0: SK2 News, Rzeszów.
2: Michał Serki z E2 kradzione rowery za 20 tysięcy złotych odzyskali pogranicznicy na przejściu w Korczowej. Przewozili je dwaj Ukraińcy. Zostali już przesłuchani. Wiadomo, że rowery zginęły w Niemczech. Potrzebujemy 0 RH- to najnowszy komunikat Rzeszowskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Czerwoną kroplą podzielicie się przy Wierzbowej 14. Weźcie ze sobą dowód osobisty. Cały czas przypominamy, że możecie głosować na projekty do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Nie ma limitu wiekowego, a szczegóły na stronie ratusza.
8: Radio SK2, minęła 9, a przed nami 10 najlepszych polskich hitów bez reklam, a w tym wagoniku pojadą z nami w tej godzinie m.in. Dawid Podsiadło i zespół Jam. Kasia Grodzka, dzień dobry.

I śniadanie przyprawione. Kasia Kowalska, Pieprz i Sól. Gramy wam w Radiu SK2. A w przypadku Mai Chwalińskiej były i pieprzne ataki, i sypanie soli na rany przeciwniczki. Polka awansowała do ćwierćfinału French Open, pokonując Francuzkę Diane Paris. Maja pokazuje nam formę życia. No i też właśnie dzięki tej formie też właśnie wskoczyła do pierwszej setki światowego rankingu tenisistek. Jak widać, pojechanie do Paryża na zakupy to już totalny przeżytek. Teraz dziewczyny wpadają tam po prostu roznieść konkurencję i zgarnąć brawa.

0: Każdy oddech, twój zespół Perfekt w Radiu SK2. Nie da się nie mówić o zespole Perfekt bez wspomnienia o Bogdanie Olewiczu, który jest autorem tekstów do wielu hitów Perfektu. Nie płaczewka, niewiele ci mogę dać, a także autobiografia. To właśnie tytuł tej ostatniej piosenki będzie hasłem przewodnim sobotniego widowiska na festiwalu w Opolu. Największe przeboje ze słowami Olewicza zaśpiewają m.in. Natalia Kukulska, Kamil Bednarek czy Kuba Badach i my, czyli Radio SK2. Jak najbardziej też tam będziemy, szczegóły już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: SK2 prezentuje
1: 63.

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Nowa Skoda? Teraz! Korzystne finansowanie teraz 0%? RRSO 3,14%? Rabaty do 30 tysięcy złotych? Teraz! Dla każdego, kto nie chce stać w miejscu. Dla rodziny, która chce więcej wygody. Dla Ciebie, bo czekałeś właśnie na ten moment i tę ofertę. Wybierz Skoda Rex Auto Świlcza koło Rzeszowa, bo najlepszy wybór zaczyna się od właściwego dilera. Skoda Rex Auto. Największy salon Skody na Podkarpaciu. rexauto.com.pl. Szczegóły promocji, warunki finansowania do... Korzystne finansowanie teraz 0%? RRSO 3,14%? Rabaty do 30 tysięcy złotych? Teraz! Dla każdego, kto nie chce stać w miejscu. Dla rodziny, która chce więcej wygody. Dla Ciebie, bo czekałeś właśnie na ten moment i tę ofertę. Wybierz Skoda Rex Auto Świlcza koło Rzeszowa, bo najlepszy wybór zaczyna się od właściwego dilera. Skoda Rex Auto. Największy salon Skody na Podkarpaciu. rexauto.com.pl. Szczegóły promocji, warunki finansowania do...

0: którą stronę, w prawo czy w lewo.
1: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
2: A jak to wpływa na państwa codzienność?
1: Ciągle coś się nie domyka.
0: No albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
2: Proszę pana, bo tam są drzwi.
3: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
4: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
5: To będzie ostatnia reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Jeśli podoba Wam się ten kawałek, to najnowszy waniliowy album pana Wojtka też powinien przypaść Wam do gustu. Baranowski kilka dni temu zaprezentował swoje nowe, takie bardziej alternatywne oblicze i na tejże waniliowej płycie figuruje już pod pełnym imieniem i nazwiskiem, czyli jako Wojciech Baranowski. My niezmiennie gramy Wam najlepsze polskie hity, a przed nami newsy o 10:00.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany Luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość.

0: wartość VAT 23%.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
4: Na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśnie w tym momencie 18 stopni, średnia temperatura jeszcze o kilka kresek może nam podskoczyć. Dziś i chmury, i słońce, miejscami niewykluczony deszcz, a według najnowszych prognoz mogą także pojawić się burze z gradem. Mamy ostrzeżenia IMGW, w czasie burzy silny wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Rajtana, w okolicach Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno.
5: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Prokurator generalny Waldemar Żurak skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Śledczy chcą też zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości w służbie więziennej. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
6: Śledczy twierdzą, że miał wydawać polecenia dotyczące bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy, co miało doprowadzić do jego nieuprawnionego awansu i uzyskania wyższego uposażenia. Ponieważ Patryk Jaki jest obecnie europosłem, do postawienia mu zarzutów konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego na uchylenie immunitetu.
5: A za 15 minut w Prokuraturze Krajowej ma się odbyć specjalna konferencja w tej sprawie. Jeszcze dziś poznamy decyzję lubelskiej prokuratury. Chodzi o zarzuty i ewentualny areszt dla żołnierza 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 47-latek oblał benzyną kolegę swojego syna i podpalił. Więcej o tej sprawie wie nasz reporter Jacek Werner.
7: Do zdarzenia doszło w weekend pod Łęczną na Lubelszczyźnie. Żołnierz zjawił się na posesji. Był to ojciec jednego z dwóch młodych mężczyzn, którzy naprawiali samochód. W pewnym momencie doszło do sprzeczki,
8: w trakcie której napastnik oblał pokrzywdzonego benzyną i podpalił, a następnie uniemożliwił udzielenie mu pomocy.
7: Mówi nam Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, poszkodowany wybiegł na drogę, gdzie chcieli mu pomóc przejeżdżający ludzie. Podejrzany odgonił ich, wymachując kijem, po czym uciekł. Został ujęty po krótkim pościgu.
5: Podpalony mężczyzna trafił do szpitala w Łęcznej. Ma poparzone około 70% ciała. Jego stan lekarze określają jako bardzo ciężki. Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zdecydował o zwolnieniu mężczyzny ze służby. Strażacy w gotowości. Gwałtowna pogoda może jeszcze wrócić na Opolszczyznę. Również do Balcarzowic, gdzie walczą ze skutkami sobotniej trąby powietrznej.
9: Nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, pady silne deszczu. Będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu powalonych drzew, czy pompowaniu wody.
5: Mówi Piotr Zdziechowski ze Strzeleckiej Straży Pożarnej i apeluje, by śledzić ostrzeżenia, ale też stosować się do ich instrukcji.
9: Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu.
5: Sobotni żywioł uszkodził w Balcarzowicach 18 budynków, 2 całkowicie. Na szczęście nikt nie został ranny.
3: SK2 News, Rzeszów.
4: Serkis to będzie jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu na południu Polski. Mowa o Podkarpackim Centrum Medycyny Dziecięcej.
10: Na parterze będą wszystkie poradnie. Na następnym piętrze będą SOR, sale operacyjne. Na ostatnim, trzecim piętrze będą oddziały kliniczne.
4: Mówił Władysław Ortel, marszałek województwa. W ostatnich dniach na budowę udało się pozyskać unijne dofinansowanie. Na Podkarpaciu trwa dodatkowa tura wiosennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki są wykładane ręcznie i zrzucane z samolotów.
11: No właśnie, trzeba uważać dzisiaj, bo dziś burze też w Polsce mają się panoszyć, a nam w Radiu SK2 pogoda niestraszna, bo w tej godzinie ruszymy w podróż muzycznym wehikułem czasu. To oczywiście w ramach dziesiątki najlepszych polskich hitów, które wam gramy. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Ira i Wiara w Radiu SK. Dwa rokowe klasyki też u nas znajdziecie, a ja wierzę za to naukowcom z Londynu, którzy odkryli, że jedzenie zaledwie dwóch kostek ciemnej czekolady dziennie może przynieść naprawdę niesamowite korzyści związane z naszym zdrowiem. Na przykład poprawia pamięć czy też ochrona serca. No tylko trzeba pamiętać, żeby nie pomylić dwóch kostek z dwoma opakowaniami, no bo wtedy zamiast genialnej pamięci wzrośnie nam głównie obwód w pasie. SK.

tym wehikule czasu wybierzemy się nie tylko lata wstecz, ale też i do pewnego ważnego muzycznego miejsca na nowojorskim Manhattanie. Chodzi o ulicę Tin Pan Alley, na którą zabierze nas Halina Frąckowiak.

0: Kawałek, na który możecie głosować w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK2. Jeśli postawicie im plusika na sk2.pl, to być może do piątku panowie podskoczą w zestawieniu. Gorąca polska dwudziestka. Piątek oczywiście.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Los Targ. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Los Targ Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostarg.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222. www.studnie-dukla.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Kilka miesięcy.
1: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: zespołu Golden Life. Tak na głębszy oddech. Gramy wam tuż przed godziną 11 w Radiu SK 2. U nas tylko najlepsze polskie hity. A po godzinie 11 zajrzymy sobie na pewne pechowe kąpielisko na południu Polski.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3+3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Dziś w regionie chmury i słońce naprzemiennie, opady deszczu niewykluczone, mogą również pojawić się burze z gradem, są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, w czasie burz też silny wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Na termometrach w Rzeszowie krośnie, przyjaźnie w tym momencie od 18 do 19 stopni i odrobinę temperatura może nam jeszcze podskoczyć. W nocy na termometrach zobaczymy około 10 kresek, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Rajdana i Piłsudskiego.
3: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Jest wniosek o pociągnięcie Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej. Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła. Wniosek obejmuje także zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy zarzucają Jakiemu niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
4: Prokurator uznał, że ten awans, jak mówię, w ciągu 3 miesięcy, 4 miejsca pełnienia służby i finalnie awans na stanowisko, którego nie było, które nie funkcjonowało, bo zostało zlikwidowane uprzednio i zostało w ocenie prokuratora specjalnie dla tego funkcjonariusza ponownie utworzone, aby on mógł ten urząd objąć.
3: Władza, która

0: Nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami, ocenił we wpisie Patryk Jaki. Trzy osoby trafiły do szpitala, to po wypadku na drodze wojewódzkiej 728 w Woli Łęczeszyckiej w powiecie grójeckim. W zdarzeniu uczestniczyło 5 pojazdów, mówi Michał Maroszek z policji w Grójcu.
1: Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów straży zastano 5 rozbitych samochodów, 4 osobowe i 1 samochód dostawczy. W wyniku zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane i zabrane zostały przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w celu dalszej hospitalizacji.
0: Policja wyjaśnia teraz okoliczności tego zdarzenia. Dziś decyzja rządu w sprawie zakazu używania telefonów w szkołach podstawowych ma obowiązywać w czasie lekcji i na przerwach.
2: Nie fajnie, no, bo telefony są fajne.
3: Dobry pomysł, ponieważ może to zintegrować lepiej społeczność szkolną?
4: Regulamin jest po to, aby go łamać.
0: Komentują uczniowie z Bełchatowa. Zakaz ma obowiązywać od września.
5: SK2 News, Rzeszów.
6: Michał Userkis, wraz z burzami możliwe lokalne podtopienia na Podkarpaciu. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi wzrostami poziomu wód. Podtopienia głównie mogą wystąpić w miastach, a ostrzeżenie obowiązuje dziś do 22. Ruszył nabór projektów do jasielskiego budżetu obywatelskiego 2027. W tym roku mieszkańcy do wydania mają 500 000 zł. Propozycje można składać w 2 kategoriach: inwestycyjnych lub tak zwanych projektów miękkich, czyli dotyczących działań z zakresu kultury, sportu, edukacji czy też inicjatyw społecznych.
7: Proszę, jakie buntowniki. Są po to te zasady, żeby je łamać. Proszę bardzo. Jak ja byłam w szkole, to telefony dopiero wchodziły do obiegu, więc znajdowaliśmy sobie inne rozpraszacze, głównie pisanie po ławkach, tylko że cyrklem albo nożyczkami. No tak to wyglądało. Nie będę tutaj okłamywać nikogo. Tutaj Radio SK, 2 polskie hity. Warte posłuchania. Gramy wam codziennie, a na początek duet na dobudzenie. Krawczyk i Bregowicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry.
8: Bez reklam. Jeden po drugim.
5: Teraz

Słuchacie Radia SK2, Ewelina Lisowska. Za nami 19 minut. Mamy po godzinie 11. Powiedzieć, że rozpoczęcie sezonu na krakowskim kąpielisku Zakrzówek było pechowe, to jakby nic nie powiedzieć. Wczoraj, dosłownie kilka godzin po wielkim oficjalnym otwarciu, kąpielisko zostało zamknięte, bo w wodzie wykryto substancję przypominającą trochę środek do odkamieniania. No i teraz z ponownym otwarciem trzeba czekać, aż sanepid przebada wszystkie próbki wody i powie, że już jest wszystko bezpiecznie. Powiem wam tak, no to się nazywa ekspresowe tempo. Ktoś tu chyba chciał pobić rekord Guinnessa w kategorii najkrótsza impreza nad wodą.

0: Co można dać komuś we wtorek, żeby był zadowolony? No chyba tylko szef dający wolne do końca dnia mógłby tutaj coś zawojować. Baj mi, co mi panie dasz, gramy wam w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Jak wam za gorąco, to jeszcze w tej godzinie mam dla was pana Mroza. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Nowa Skoda? Teraz! Korzystne finansowanie teraz 0%? RRSO 3,14%? Rabaty do 30 tysięcy złotych? Teraz! Dla każdego, kto nie chce stać w miejscu. Dla rodziny, która chce więcej wygody. Dla ciebie, bo czekałeś właśnie na ten moment i tę ofertę. Wybierz Skoda Rex Auto Świlcza, koło Rzeszowa. Bo najlepszy wybór zaczyna się od właściwego dilera. Skoda Rex Auto. Największy salon Skody na Podkarpaciu. rexauto.com.pl. Szczegóły promocji, warunki finansowania dostępne u dilera.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
5: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Och ja, od Sylwii Grzeszczak w Radiu SK 2. Za to kto śledzi socjale Sylwii, ten wie, że Sylwia robi nie tylko och, nie tylko ach, ale także i uch, bo postanowiła bardzo mocno zadbać o swoją sylwetkę na siłowni. Może szykuje formę na kolejną trasę koncertową. Kto wie, kto wie. Tutaj Radio SK 2, przed nami newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
2: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
4: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: I po reklamie.
11: Opady deszczu oraz burze w regionie cały czas mogą się pojawić. Mamy ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. W czasie burz niewykluczone grady oraz wiatry w porywach do 55 km na godzinę. Już teraz pościągajcie rzeczy z tarasów i balkonów, które silny wiatr może porwać. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy jaśnie w tym momencie od 18 do 19 stopni. Odrobinę jeszcze temperatura może nam podskoczyć w nocy. Dziesiątka na plusie teraz, większy ruch na Piłsudskiego i Cieplińskiego.
12: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ogromny pożar hali magazynowej w Płocku, niemal ugaszony. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Do pracy ruszą biegli. O szczegółach nasz reporter Kuba Honhera.
13: Służby poradziły sobie już z najgroźniejszym ogniem i aktualnie na miejscu pracuje 40 strażaków. Na osiedlach znajdujących się w sąsiedztwie zniszczonej hali ciągle unosi się dym po nocnym pożarze. Następny krok to ustalenie przyczyn zapruszenia ognia.
14: Nie będzie to bardzo szybko, ze względu na to, że biegli też nie wejdą tutaj, dopóki to nie zostanie wszystko ugaszone, przygaszone.
13: Powiedział mi Wojciech Pietrzak, rzecznik Płockiej Straży. Z ustaleń służb wynika, że w najdłużej płonącej części hali znajdowała się drukarnia, gdzie składowane były role papieru.
12: W akcji gaszenia ognia, która trwała kilkanaście godzin, udział brało blisko 120 strażaków. Już oficjalnie jest nowy dowód

0: Brunsum. Ćwierćfinał French Open to może nie być koniec. Maja Chwalińska, zawodniczka beskidzkiego klubu tenisowego Advantage, przed historyczną szansą w Paryżu. Jutro powalczy o półfinał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Maja nie gra siłowo i to ją wyróżnia na korcie, przyznaje jej menadżer Piotr Szczypka.
1: Dzisiejszy tenis jest taki bardzo jednostajny, skierąbanie, a ona właśnie i przyspiesza, i zwalnia, i gra tak, że każda piłka wraca na stronę przeciwniczki inna.
0: Polka zmierzy się jutro na korcie z Rosjanką Anną Kalińską.
2: SK2 News, Rzeszów.
3: Jałusarki zapalej mandaty nic nie dają. Wciąż nie brakuje kierowców na podwójnym gazie. Na ostatnio w powiecie rzeszowskim zatrzymano dwie osoby, które kierowały po alkoholu. Niechlubny rekordzista miał ponad 2 promile. Uderzył w skrzynkę przepompowni, a następnie w ogrodzenie prywatnej posesji. Pijany i agresywny został zatrzymany. Od jutra obowiązkowy kask dla dzieci na rowerze i hulajnodze. Nowe przepisy dotyczą użytkowników do 16 roku życia, a tylko w tym roku na Podkarpaciu hulajnogi elektryczne były już przyczyną ponad 20 wypadków. To więcej niż przez cały poprzedni rok.
4: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Potem poznacie nas w polskim eterze. W tej godzinie oprócz porcji muzyki mam dla was też porcję wkrętki od Kamila Nosela. Kasia Grodzka, dzień dobry. 2, a o prawie 3 minuty po godzinie 12.

0: liściem na głowie też został wkręcony, bo nikt mu przecież nic nie powiedział. Elektryczne gitary za nami w Radiu SK2, a przed nami Nosel wkręca.
1: Nosel wkręca.
2: Zachwaszczony Iwana po tej stronie biura Padro, że
3: tak.
2: Proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj ustalony wylot, ale w związku z, proszę pani, problemami teraz paliwowymi, chciałbym teraz potwierdzić, czy może być zorganizowany lot u państwa Polska-Rumunia, Rumunia-Bułgaria autokarowo, Bułgaria, proszę pani.
3: Jak? Autokary?
2: Momencik, ja skończę. Bułgaria-Grecja, a z Grecji na prom?
3: Raczej niemożliwe, no jak?
2: Proszę pani, jest problem, jeśli chodzi o lot, bo tak, jeżeli polecimy, to nie możemy rozwinąć takiej prędkości, proszę pani, która jest docelowo 3,5 godzinna na Cypr, ponieważ wtedy zużyjemy, proszę pani, za dużo paliwa. Możemy polecić, proszę pani, dłużej, bo wtedy
3: ale
2: się tracimy.
3: Ale o czym pani mówi? Gdzie ja do Rumunii mam jechać? Z Rumunii do, na Cypr?
2: Tak, podstawiamy, proszę pani, autokar.
3: To ile ja będę?
2: Nie, nie, pani mnie nie zrozumiała, bo pani teraz komplikuje. Proszę pani, mamy
3: ja
2: tak.
3: Ja komplikuję.
2: Mamy tak, proszę pani, z lotniska, z Katowic, proszę pani, samolot do Rumunii. W Rumunii podstawiamy, proszę pani, autokar, żeby przewieźć was do Bułgarii, bo z Bułgarii przejedziecie, proszę pani, do Grecji, a tam wsiadacie w prom.
3: Ale dlaczego dopiero teraz mówicie to?
2: Bo nowe stawki za paliwo dostaliśmy lotnicze.
3: Ale proszę mi powiedzieć, ale dlaczego, co może mnie interesować, że zużyjecie więcej paliwa?
2: No i wtedy, proszę pani, będzie problem z innymi lotami.
3: A jeżeli się nie zgodzę, to jaka jest?
2: Już mówię, są dwie alternatywy. Albo pani leci, proszę pani, normalnie tym dłuższym lotem, który miał lecieć 3 godziny, poleci 7, bo nie rozwinie takiej prędkości. Albo, proszę pani, lot mamy Polska-Rumunia, w Rumunii autokar do Bułgarii, a z Bułgarii, proszę pani, autokar do Grecji, z Grecji promem.
3: Ale to, co ja teraz mam dać odpowiedź?
2: Tak, poproszę.
3: Mhm. Teraz na szybko? Nie, no teraz ja nie dam odpowiedzi, ja muszę się zastanowić, co nie jest tak.
2: Proszę pani, kosztowo tutaj nic nie będzie, proszę pani stratna, bo to jest...
3: Ale ja nie mówię o kosztach, tylko po prostu, no...
2: Może zróbmy tak, niech pani zdecyduje, ja zapiszę ołówkiem, jak coś się zmieni, to wymaga.
3: No to już chyba wolałabym ten 7-godzinny.
2: To ja zapytam kierowniczki, czy tak można. Pani Kamilo!
4: Mam cię, zostałaś wkręcona w Radio SK. Kocham cię, przepraszam.
3: Jezu, Kamilka, ja cię zabiję. Ja już tu jestem cała spocona ze strachu.
1: Nosel wkręca. Zapominając

0: czasu.
1: O tym, że muzyka łagodzi obyczaje, no to wie chyba każdy, a Marek Grechuta jest tego najlepszym przykładem, bo to właśnie dzięki niemu, Markowi Grechucie, każdy z nas na różnym etapie życia dowiedział się, że słowo psocić można zastąpić też innym, nieco archaicznym, ale równie uroczym. Nie dokazuj. Marek Grechuta i zespół Anawa już teraz w Radiu SK2.

Święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny upadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

pustelniczą. Świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie

0: będzie.
1: Młodością, no właśnie, cieszą się Jeremi i Artur Sikorscy. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Za to Włosi cieszą się, że ich wielkie święto Republiki, aż 3 włoskich tenisistów awansowało do ćwierćfinału French Open i to właśnie jednego dnia. No idąc tym tropem, my również możemy uwalniać swoją radość, no bo przecież Maja Chwalińska jutro będzie walczyła o półfinał Wielkiego Szlema, a to będzie przecież Wigilia Bożego Ciała. No, sukces murowany.
2: SK2.
3: Promocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
3: Największe święto polskiej muzyki.
4: Właśnie dlatego

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Ja po prostu nie wiem.

0: są drzwi.
1: Proszę pana, bo tam są drzwi.
2: Polskone Porta Dere Ercado. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
3: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I pod.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Zespół Tila Fibok w Radiu SK2, czyli piosenka o sile wyższej. Ja mam nadzieję, że Wam siła wyższa nie uniemożliwi szybkiego dopięcia zadania w pracy, no bo to przecież niektórzy powoli szykują się na długi weekend. Zbliża się też godzina 13 i newsy na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest! Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta

0: czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
7: Opady deszczu oraz burze z gradem cały czas w regionie mogą nam się pojawić. Mamy ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w czasie burzy, wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Na termometrach w Rzeszowie rośnie czy jasno od 19 do 20 stopni, w nocy około 10 stopni na plusie, jutro maksymalnie 26. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej i Rejtana, do tego w pobliżu Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno na żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
8: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny bilans rosyjskich uderzeń i kolejne eksplozje w Kijowie. Ukraińska stolica znów jest celem dronów. To już 4. alarm lotniczy w ciągu dnia. Jednocześnie trwa akcja ratownicza i usuwanie gruzów po nocnych atakach. Rośnie liczba ofiar. Wiadomo o 18 zabitych, 12 z nich w Dnieprze, 6 w Kijowie. Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa w sieci. Przepisy ograniczają dostęp nieletnich do pornografii oraz przyspieszają usuwanie nielegalnych treści, a to nie jedyna zmiana. Będzie też zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych. Propozycje według badania CBOS popiera aż 85% Polaków.
9: I rodzice, i nauczyciele solidarnie powinni mieć takie narzędzie w postaci prawa, przepisu. Po prostu jest zakaz. Jedynym naszym celem jest chronienie naszych dzieci przed uzależnieniem.
8: Mówi premier Donald Tusk. Innego zdania jest młodzież.
10: Ten problem przez taki ogólnie panujący zakaz może być jeszcze bardziej nasilony, ponieważ dzieci po całym dniu niekorzystania z telefonu będą korzystać z niego jeszcze więcej w domu i poza szkołą.
8: Mówi Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej. Zakaz korzystania z telefonu w szkole miałby

0: I ogólnie panujący zakaz może być jeszcze bardziej nasilony, ponieważ dzieci po całym dniu niekorzystania z telefonu będą korzystać z niego jeszcze więcej w domu i poza szkołą.
1: Mówi Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej. Zakaz korzystania z telefonu w szkole miałby

0: 430 osób. Na pocisk natrafiono podczas prac budowlanych przed 3. liceum ogólnokształcącym.
1: Najprawdopodobniej jest to pocisk artyleryjski. Na miejscu zdarzenia policjanci zabezpieczają miejsce.
0: Relacjonuje Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Służby w akcji też na Politechnice Bydgoskiej. Tam ewakuowano 150 osób z powodu niebezpiecznej substancji, na którą natrafiono przy inwentaryzacji na uczelni. Jutro benzyna bez zmian, ale drożej za diesel. W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 95 groszy, a benzyny 98 6 zł i 54 grosze. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy maksymalnie za 6 zł i 40 groszy. To wzrost o 14 groszy względem dzisiejszej ceny.
2: SK2 News, Rzeszów.
3: Miał Serkis jeszcze dziś. Sprawa 12-latka, który przyszedł do szkoły z siekierą, ma trafić do sądu rodzinnego. Do zdarzenia doszło wczoraj w miejscowości Chałupki na Podkarpaciu. Służby zawiadomiła jedna z nauczycielek po tym, jak nastolatek uszkodził drzwi wejściowe.
4: Nikomu, zarówno jak i nauczycielom, jak i uczniom tej placówki, nic się nie stało.
3: Mówiła Joanna Urban z policji w Przeworsku. Zmiany w szpitalu w Jaśle. PO dyrektora do spraw lecznictwa został Szymon Niemiec. Wcześniej pracował jako kierownik oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
5: 3 minuty po godzinie 13. To już jest ta część popołudnia, kiedy coraz częściej łapiemy się na myśleniu o tym, bo kiedy się skończy robota, prawda? Kiedy będziemy mogli wyjść do domu, a potem to już, mam nadzieję, same przyjemności. Przyjemności będą też muzyczne, bo kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów już gotowa. Będzie Zalia, będzie zespół Hej, a na otwarcie Monika Brodka, Znam Cię na Pamięć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Bardzo Wielki i Jurka w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, pijemy za lepszy czas. To tak trochę jak polscy kibice biało-czerwonych. Cały czas liczymy, że się w końcu uda, że w końcu pyknie, że w końcu będą wygrywać. A tutaj proszę, nawet te mecze towarzyskie. No z Ukrainą 0-2 w niedzielę. Kolejny mecz towarzyski jutro przed nami. Gramy w Warszawie na Narodowym z Nigerią. Gdzieś czytałem takie głosy polskich kibiców, że na takie mecze towarzyskie w sytuacji, kiedy polska drużyna w piłkę kopaną nie zakwalifikowała się do mundialu, to chodzi się tylko po to, żeby być na fajnym pikniku. Spotkać może znajomych, coś dobrego zjeść, wypić, a przy okazji popatrzeć, jak inni biegają za piłką i podobno robią to zawodowo. Podobno. No dobrze, może te złośliwości zostawmy z boku, bo jednak rola kibica jest taka, żeby cały czas kibicować i cały czas wierzyć. I chyba przy tym powinniśmy trwać, bo inaczej to... Sami siebie wyślemy na księżyc, a nie o to chodzi. Tak trochę a propos, piosenka księżycowa, Marius Max już teraz w Radiu SK2, potem Michał Szczygieł i Kasia Sienkiewicz.

0: sprawy zdroworozsądkowo, to rzeczywiście chyba wszyscy powinniśmy z tej odrobiny deszczu się cieszyć. Ale ten długi weekend w naszym kraju zapowiada się też pod znakiem Święta Polskiej Muzyki. 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu startuje już w najbliższy czwartek i my to będziemy przeżywać razem z wami. My też się szykujemy na ten festiwal i to tak dosłownie. Na pewno będziemy sprawdzać i historię festiwalu, i ciekawostki, i ploteczki. Będziemy sprawdzać, co się dzieje na tegorocznym festiwalu w Opolu. Mało tego, my się tam wybieramy i w piątek, 5 czerwca zagramy dla was specjalny program na żywo z naszego specjalnego, eskowo-dwójkowego studia, które będzie umiejscowione przy Filharmonii Opolskiej. Jeżeli będziecie w Opolu, to my was bardzo serdecznie zapraszamy, żebyście nas odwiedzili. Chętnie was ugościmy, ale będą też gościć u nas gwiazdy, z którymi będziemy rozmawiać. Kogo w Opolu nie będzie, proszę się nie smucić, bo my to właśnie po to robimy, że niezależnie od tego, gdzie będziecie, jak włączycie SK2, to poczujecie klimat opolski, klimat festiwalu i mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić razem z nami. A już za chwileczkę Igo, Mrozu i Vito Bambino i supermoce. O! I właśnie tego, takich supermocy życzę wam na finał dnia tego dzisiejszego w pracy, bo wiadomo, że mniej więcej od południa to my już bardzo często, tak wiecie, na oparach.
1: Ja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Niskie ceny.

maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej.

0: Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
10: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
9: To dobre cechy charakteru.
10: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
11: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do

0: Ty i Ja, czyli O Nas Było w SC2. Gramy najlepsze polskie hity. Zaraz 14 o 14 newsy. Potem startuje kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim i po 14 też Skąd to się wzięło. A tutaj dzisiaj opowiem wam, ja, łysy, będę wam opowiadał o suszarce do włosów. Skąd taki wynalazek w naszych domach od lat?
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub

0: Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
5: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
13: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie...
13: Tego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie...
16: 15.
17: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
2: W regionie cały czas niewykluczono opady deszczu, a miejscami również i burze. Obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. W czasie burz grad oraz wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Już teraz pościągajcie rzeczy z tarasów i balkonów, które wiatr może porwać. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie w tym momencie od 19 do 21 stopni, w nocy około 10 kresek na plusie. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
3: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Utrudnienia na A6 po wypadku w Zachodniopomorskiem. Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu osobówki z ciężarówką między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie. Samochody w kierunku Szczecina jadą jednym pasem. Korek ma już kilka kilometrów, relacjonuje z trasy nasza słuchaczka.
4: Stoję w korku od ponad godziny. Nikt nie wie, co się dzieje. Bardzo wolno to idzie. Na szczęście kierowcy utworzyli korytarz życia.
3: Utrudnienia mają potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie. Karol Nawrocki zawetował ustawę o objęciu systemem SENT przewozów betonu. Tego domagała się branża, oburzona wprowadzeniem państwowego monitoringu transportów. Prezydent tłumaczy, że takie rozwiązania mogły doprowadzić do upadku przedsiębiorstw.
5: Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich.
3: Tłumaczy prezydent, to jedyne weto z pakietu, który trafił na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał 5 ustaw, m.in. te o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Mieszkańców Dąbrowy Górniczej rozpiera duma. Pochodząca z tego miasta Maja Chwalińska wyrasta na największe objawienie tegorocznego French Open. 24-letnia Polka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu.
6: To, co się stało w Paryżu, to jest po prostu rewelacja.
7: Wielki sukces tenisowy i zaskoczenie.
8: Młoda dziewczyna z tego samego miasta, wychowana tutaj na naszych dąbrowskich blokowiskach, podbija cały Paryż.
3: Mówili mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Maja Chwalińska jutro powalczy o półfinał z Rosjanką Anną Kalinską.
1: SK2 News, Rzeszów.
2: Michał Serkis, uwaga kierowcy, są utrudnienia na Krajowej 28 w Siepietnicy pomiędzy Bieczem a Jasłem. Doszło tam do zderzenia osobówki i busa. Na ten moment mamy informację o jednej osobie rannej. Na miejscu pracują służby, obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Zdejmijcie nogę z gazu. Przekazano już, że plac budowy na ulicy Skrajnej w Rzeszowie, tam przebudowany zostanie chodnik na odcinku od ulicy Borowej do ulicy Krogulskiego. Dodatkowo w ramach prac wybudowany zostanie parking. Prace mają zakończyć się w sierpniu przyszłego roku.
9: Zastanawialiście się kiedyś, skąd w ogóle wzięła się suszarka do włosów? Ja wam to powiem. Łysy wam to powie! Już za chwilę w Radiu SK2, ale zagram też najlepsze polskie hity. W tej nowej dziesiątce hitów jeden po drugim będzie Kancelaria, będzie Ania Wyszkoń, będzie Dawid Porsiadło na otwarcie Kleo i Dom. Rafał Adamczak, dzień dobry. No.

0: Były takie imprezy, gdzie pojawiał się ten numer jako tak zwany wolny taniec i ośmielał wszystkich. Były takie czasy, gdzie wyjątkowo trudno było znaleźć gdzieś na płycie właśnie tę baladę zespołu Kancelaria. Ona dostała też drugie życie za sprawą serialu 39,5 i nowemu wykonaniu Tomasza Karolaka, a u nas oryginał właśnie. Kancelaria i Zabiorę Cię, to jest SK2 u nas najlepsze polskie hity.
1: Skąd to się wzięło?
0: A teraz będzie o suszarce do włosów. Skąd ona się wzięła? No bo dzisiaj trudno wyobrazić sobie poranek bez suszarki, ale jej historia zaczęła się ponad 130 lat temu. Pierwszą suszarkę do włosów stworzył francuski fryzjer i wynalazca Alexander Ferdinand Godefroy. To było pod koniec XIX wieku. Nie przypominała jednak urządzenia, które znamy dzisiaj. Była ogromna, stała na podłodze, była połączona z piecykiem gazowym. Klientka po prostu siadała pod specjalnym hełmem, a gorące powietrze suszyło włosy. W tamtych czasach suszenie włosów było w ogóle prawdziwym wyzwaniem. Niektórzy używali nawet węży podłączonych do odkurzaczy. Albo po prostu siedzieli przy piecu i czekali, aż włosy wyschną. Pierwsze ręczne suszarki pojawiły się na początku XX wieku. Były ciężkie, miały niewielką moc. Zdarzało się, że się przegrzewały. Dopiero po II wojnie światowej, gdy zaczęto stosować lekkie tworzywa sztuczne i lepsze silniki, suszarki stały się wygodnym sprzętem domowym. Dzisiaj nowoczesne modele potrafią nie tylko suszyć, ale też chronić włosy przed przegrzaniem, jonizować powietrze, pomagać w stylizacji fryzur, a wszystko zaczęło się od prostego pomysłu fryzjera, który chciał skrócić czas oczekiwania swoich klientek. No mało kto też wie, że z historią suszarki związany jest wynalazca polskiego pochodzenia, Michał Doliwo-Dobrowolski. Pracując pod koniec XIX wieku dla jednej z firm, uczestniczył w rozwoju jednych z pierwszych elektrycznych suszarek do włosów. W krakowskim Muzeum Inżynierii i Techniki można nawet znaleźć informacje o modelu FEN, uznawanym za jedną z pionierskich elektrycznych suszarek. No to oznacza, że w historii suszarki do włosów można znaleźć również polski ślad. Jednak jak tak czytam, jak bardzo to wszystko było od zawsze skomplikowane i jest skomplikowane, samo pamiętanie o suszeniu włosów i że efekt może być nie taki, to jednak cię

0: I z tego powodu nie jest nam wszystko jedno. Mamy wtorek, który jest czwartkiem, jutro środa, która będzie piątkiem. A najlepsze polskie hity niezmiennie w Radiu SK2. Wideo i wszystko jedno za nami.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Teraz w tej dziesiątce pora na kawałek starszy. Pamiętam Ciebie z tamtych lat, Krzysztofa Krawczyka. Jeden z największych przebojów tego artysty z końca lat 70. Utwór ukazał się dokładnie w 78 roku. Muzykę napisali Krzysztof Krawczyk i Wojciech Trzciński, a autorem tekstu był Bogdan Olewicz. Piosenka opowiada o tęsknocie za dawną miłością i próbie odzyskania ukochanej osoby. To tyle, jeżeli chodzi o definicję. A co ciekawe, ten utwór pojawił się w momencie wielkiego powrotu Krzysztofa Krawczyka na szczyt. Po odejściu z zespołu Trubadurzy. Jego kariera przeżywała, no nie ukrywajmy, trudniejszy okres, ale właśnie takie hity jak Minął Dzień i Pamiętam Ciebie z tamtych lat właśnie sprawiły, że znów stał się jedną z największych gwiazd polskiej estrady. Ciekawostką jest, że singiel zawierający Jak Minął Dzień oraz właśnie Pamiętam Ciebie z tamtych lat sprzedał się w nakładzie ponad 250 tysięcy egzemplarzy i otrzymał jedną z pierwszych w Polsce złotych płyt przyznanych za singiel. Jak na realia lat 70. to był naprawdę ogromny sukces, a sam utwór do dzisiaj żyje własnym życiem, bo przypomnę, że 4 lata temu, w 2022, został przypomniany podczas trasy Męskiego Grania, gdzie wykonywali go bracia Kacperczyk wraz z orkiestrą Wojtka Urbańskiego i to pokazuje, że piosenka po blisko pół wieku nadal trafia do kolejnych pokoleń słuchaczy i jest uwielbiana. No to u nas oryginał, czyli to co najlepsze. Krzysztof Krawczyk, Pamiętam Ciebie z tamtych lat.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: 21 minut zostało do godziny 15. Marisa, odkochaj na finał tej dziesiątki hitów. Jeden po drugim, w SC2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Piotr Rubik i Psalm dla Ciebie, Pięknie o miłości. A wiecie, że od 12 sierpnia tego roku będzie nowy przepis obowiązywał, który zagwarantuje nam, klientom restauracji, że jeżeli tylko będziemy mieć ochotę, to właściciele restauracji i obsługa będą musieli nam zagwarantować bezpłatnie pół litra wody, kranówki do posiłku. No właśnie, więc teraz już nie tam, że koniecznie trzeba będzie za jakieś wielkie pieniądze trochę wody 0,3 i to będzie kosztowało nie wiadomo ile, tylko jak będziemy mieć ochotę na pół litra kranowy za darmo, to bardzo proszę, tylko ja wiem, że to może teraz rodzić wszelkie pytania, a może nawet podejrzenia, z jakiego kranu będzie ta kranówka i gdzie ten kran umiejscowiony. Chyba, że to będzie wszystko, wiecie, taka gra w otwarte karty, że proszę bardzo, tu mamy kran, pan sobie podejdzie i sam naleje, no to wtedy okej, bo... Inaczej to czuję, że mogą to być tutaj odbywać się różne dziwne, krzywe akcje. Ale generalnie idea chyba jak najbardziej okej.
1: Reklama.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych

0: poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
1: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Nowa Skoda? Teraz! Korzystne finansowanie teraz 0%? RRSO 3,14%. Rabaty do 30 tysięcy złotych? Teraz! Dla każdego, kto nie chce stać w miejscu. Dla rodziny, która chce więcej wygody. Dla Ciebie, bo czekałeś właśnie na ten moment i tę ofertę. Wybierz Skoda Rex Auto Świlcza, koło Rzeszowa. Bo najlepszy wybór zaczyna się od właściwego dealera. Skoda Rex Auto. Największy salon Skody na Podkarpaciu. RexAuto.com.pl. Szczegóły promocji, warunki finansowania dostępne u dealera.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
7: I po reklamie.

0: to elektryczne gitary i dzieci, a dzieciaki ze szkoły niedługo wybiegną na dobre, bo już nam się miesiąc wakacyjny zaczął. Jeszcze tylko chwilka, chwilunia i powitamy wakacje. Jeszcze dajcie radę przez moment. Jeszcze chwila cierpliwości, chwila pracy i mam nadzieję, że wszystko będzie doszlifowane, a wakacje będą super. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz godzina 15.
1: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
9: Wzmożony ruch w Rzeszowie na Marszałkowskiej, Rajdana, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego. Postoicie na dojeździe do Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno na Lwowskiej oraz żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Przypominamy, że bus pasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 17.30, a jeśli chodzi o prognozy, no to cały czas niewykluczony deszcz, a miejscami również i burze z gradem. Mamy ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, a w czasie burz niewykluczony wiatr w porywach do 55 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń

0: kulturalnych nad Wisłokiem.
1: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz usłyszał dwa zarzuty, grozi mu dożywocie. Były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Lubelszczyzny odpowie za usiłowanie zabójstwa i kierowanie gróźb karalnych. 47-latek oblał benzyną kolegę swojego syna i podpalił. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w weekend pod Łęczną na Lubelszczyźnie. Podpalony mężczyzna trafił do szpitala, ma poparzone 70% ciała. Jego stan lekarze oceniają jako bardzo ciężki. Prokurator wnioskuje do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Decyzję sąd powinien podjąć jeszcze dziś. Wcześniej dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zdecydował o zwolnieniu mężczyzny ze służby. Poszkodowani przez tornado mogą już otrzymać pierwsze zasiłki. Opolski Urząd Wojewódzki zapewnia, że gmina Ujazd ma otrzymać środki jeszcze dziś. To w sprawie trąby powietrznej, która w minioną sobotę przeszła przez wieś Balcarzowice. Uszkodziła tam 18 budynków, w tym 11.

0: filmów amerykańskiego Trumpa
1: Pociech. Mówił Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu. Mieszkańcom zapewniono też wsparcie psychologów, doraźną pomoc socjalną oraz pieniądze na odbudowę budynków gospodarczych i mieszkalnych. 150 osób ewakuowano. To studenci i pracownicy Politechniki Bydgoskiej. Na uczelni znaleziono pojemnik z niebezpieczną substancją. Jak się okazało, to kwas pikrynowy o właściwościach wybuchowych.
2: Mówimy o substancji, która gdzieś tam w budynku już znajdowała się. Ta substancja się skrystalizowała. Jest to faktycznie rodzaj substancji, która może posiadać właściwości wybuchowe.
1: Mówi Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Na miejsce zadysponowano patrol chemiczny, który zabezpieczył i wywiózł niebezpieczną substancję.
3: SK2 News, Rzeszów.
4: Michał Serkis, jest areszt tymczasowy dla 45-letniego Piotra G., podejrzanego o zabójstwo. Do dramatycznego zdarzenia miało dojść końcem maja w gminie Iwierzyce na Podkarpaciu. Wtedy w jednym z domów znaleziono zwłoki 45-letniej kobiety, która mieszkała z podejrzanym. Jak ustalili śledczy, po wstępnych wynikach sekcji zwłoki o oględzinach miejsca zdarzenia, śmierć nastąpiła po ciężkich obrażeniach ciała spowodowanych uderzeniem twardym, tępym przedmiotem. W lipcu rusza kolejna edycja programu Trener Osiedlowy w Jaśle. O szczegóły o zapisach na stronie magistratu.
5: 2,5 minuty po 15 już? To może fajlancik? Może już czas rzucić tę robotę? Ale tak wiecie, na chwilę. Do jutra tylko. No i odpocząć. Tego wam życzę i za to trzymam kciuki. Jak nie 15, to może 16, a 17 to już na pewno, co? Teraz pewnie uśmiechają się ci, którzy o 22 kończą pracę albo w ogóle będą na nockę pracować. Ech, to pozdrawiam was gorąco i gram dla was najlepsze polskie hity. Phil, Jak anioła głos, tak zaczynamy, a potem Manam i Dawid Prosiadło. Rafał Adamczak, dzień dobry.

wtorkowe popołudnie, a jakbyśmy już czwartek mieli, bo raz, że tydzień krótszy, a weekend dłuższy się szykuje. To my lubimy, prawda? Bledkaj dwa dni w Radiu SK2 już za nami, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Big Cyc, Rudy się żeni, będzie Edyta Bartosiewicz. Tymczasem w Polsce się dzieje, filmowcy sobie nasz kraj upodobali. W kościele świętego Józefa w Zabrzu trwają zdjęcia do filmu Nieśmiertelny. Tytuł oryginalny to Highlander. To jest nowa wersja kultowej produkcji fantasy z 86 roku. Ekipa teraz przeniosła się do Zabrza po wcześniejszych scenach realizowanych m.in. w Łodzi i Częstochowie, a w tym filmie grają hollywoodzkie gwiazdy, m.in. Russell Crowe, m.in. Dave Bautista. Premiera planowana jest na 2027 rok, więc jak ktoś wie, że u niego owy film był kręcony, no to w 2027 do kina trzeba będzie pójść i zobaczyć, jak to wyszło wszystko. 16 minut po godzinie 15.

Sandra tam śpiewa właśnie, zbyt kombinuje. Najgorzej to kombinować i przekombinować, bo to się wszystko potem przeciwko nam może odwrócić, niezależnie czego sprawa dotyczy. Lepiej niż teraz Sandra Reiser.

0: Nami to jest K2, gramy najlepsze polskie hity i za 29 minut 16, czyli czas na skrót najważniejszych newsów, Jakub Konieczkowicz.
1: Jest tymczasowy areszt dla drugiego z podejrzanych o atak z maczetą w Siedlcach. Do brutalnego zdarzenia doszło 22 maja na osiedlu Rozkosz. 40-latek został zaatakowany i zraniony maczetą przez dwóch mężczyzn. Jeden z nich szybko trafił w ręce policji i przebywa w areszcie. Drugi dopiero wczoraj został doprowadzony do służb. Usłyszał już zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Powodem mógł być odrdzewiacz z kwasem solnym, ocenia Marcin Jastrzębski ze Stowarzyszenia Podwodny Zakrzówek. Jak dodaje, to prawdopodobnie wynik celowego działania przeciwników Zakrzówka. Przypomnę, krakowskie kąpielisko tuż po wczorajszym otwarciu zostało zamknięte ze względu na wykrycie obcej substancji w jednej z niecek basenowych. Straż pożarna zbadała już próbkę, przekazano ją do dalszej analizy. Kąpielisko zamknięto do odwołania. Olsztyński dom Kopernika do remontu. Pod koniec roku zaczną się prace w siedzibie Muzeum Warmii i Mazur. To tam przez kilka lat żył i pracował słynny astronom. Modernizacja XIV-wiecznego zamku kapituły warmińskiej potrwa 3 lata. W tym czasie zamek będzie nieczynny.

0: 18 do 16 to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, Margarety Tańcz Głupia, zaraz będzie Wiktoria Kida i Oskar Cyms i Księga Żywiołów, Gdy będziesz sam. Słuchajcie, wiecie, że pierwsza część tej historii to był rok 1995? Matko jedyna, ja myślałem, że to były późniejsze lata. Okazuje się, że to już jest wiele pokoleń, które z tym filmem dorastały, z tą animacją. Jeżeli wy również, to teraz możecie swoim dzieciakom pokazać całą sytuację i ze światem tej historii dzieciaki zapoznać. Tym bardziej, że kolejna część się w kinach zbliża, a my też przygotowaliśmy specjalną stację SK Toy Story Radio, która czeka w aplikacji SK-owej, a także na SK.pl. Oj, moi drodzy, tam się dzieje. Tam nie dość, że hity z kultowych animacji, kultowych filmów, które wychowały niejedno pokolenie, to jeszcze postacie, które na pewno uprzyjemnią wam czas podróży samochodowej z waszymi dzieciakami, ewentualnie każdej innej sytuacji. SK Toy Story Radio, przypominam, w apce SK-owej i na SK.pl czeka, więc zachęcam. Ciekaw jestem, czy poznacie nas po głosach, bo my się tam w odpowiednie postaci wcieliliśmy. A teraz macie zadanie. Kto jest kim?
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.

0: 2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
6: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
7: A jak to wpływa na państwa codzienność?
6: Ciągle coś się nie domyka.
5: No albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
7: Proszę pana, bo tam są drzwi.
8: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
9: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie.

0: Sarah James i Somebody Westy 2. Zaraz będzie godzina 16 o 16. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co ma na naszym lokalnym podwórku. Po 16 po newsach zagramy Lanberry, nowy hymn męskiego grania, a także Beatę z piosenką Rzeka Marzeń. No i oczywiście po 16 będzie też Jarząbek i jego prawda. To wszystko w Radiu SK 2.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni Ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tak, dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
16: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
18: Popołudniowe korki w Rzeszowie nie odpuszczają. Nadal tłoczno we ścisłym centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. Tłoczno także na Powstańców Warszawy, Kopisto, Piłsudskiego, Postolicie na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo rondo Powitno. No i buspasy obowiązują w Rzeszowie jeszcze do godziny 17.30. Przypominamy, jeśli chodzi o prognozy, cały czas niewykluczone opady deszczu oraz burze w nocy. 10 na plusie na termometrach średnio.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
19: Jest 16, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Teraz dobre wieści dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Ta referencyjna nadal wynosi 3,75%. Dla analityków nie było to zaskoczeniem.
20: Inflacja na poziomie 3,1% jest niższa niż zakładano, więc ta decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wydaje się w tej sytuacji odpowiednia.
19: Komentuje Jarosław Sadowski, dyrektor analiz Rankomat.pl. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz.

0: Na początku marca o 25 setnych punktu procentowego. To ośmieszanie państwa, tak Patryk Jaki komentuje wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura chce postawić europosłowi PiS-u zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodzi o czas, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Według śledczych miał niezgodnie z prawem wydać polecenie dotyczące decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy.
1: Cały ten zarzut sprowadza się do tego, że jeden funkcjonariusz został przeniesiony z miejsca A do miejsca B i ich zdaniem nie było to ważne dla służby i dlatego chcą postawić zarzuty.
0: Mówi Patryk Jaki. Prokuratura wnioskuje też o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła na przesłuchanie. Parlament Europejski już drugi raz zajmuje się immunitetem Patryka Jakiego. W kwietniu wyraził zgodę na jego uchylenie. Chodziło wtedy o prywatny akt oskarżenia, który złożył sędzia Igor Tuleja. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego, a odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy Rosomak. Będą też panele dyskusyjne, między innymi na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
2: SK2 News, Rzeszów.
3: Yo, Serkis to będzie jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu na południu Polski. Mowa o Podkarpackim Centrum Medycyny Dziecięcej.
4: Na parterze będą wszystkie poradnie. Na następnym piętrze będą SOR, sale operacyjne. Na ostatnim, trzecim piętrze będą oddziały kliniczne.
3: Mówił Władysław Ortel, marszałek województwa. W ostatnich dniach na budowę udało się pozyskać unijne dofinansowanie. Na Podkarpaciu trwa dodatkowa tura wiosennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki są wykładane ręcznie i zrzucane z samolotów.
5: 2,5 minuty po godzinie 16. Można synchronizować zegarki? Można wyjść z pracy? Tak? Już teraz? Czy jeszcze chwilunia? Jeżeli wy macie tę drugą opcję, czyli jeszcze chwilunia, to ja wam będę przygrywał tak, żeby radośnie było. Umówieni? To Lambry na początek, potem Męskie Granie, potem Beata, a potem Jarząbek ze swoją kolejną prawdą. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: powie.
1: Dzień dobry, nie złożyłam wniosku o 800+, czy stracę te pieniądze? Pyta Alicja ze Zgierza. Alicjo, tutaj sprawa jest prosta, ale musisz się pospieszyć. Wniosek o 800+, należy złożyć do 30 czerwca tego roku, bo złożenie wniosku od 1 lutego do 30 czerwca właśnie oznacza zachowanie świadczenia za każdy miesiąc w tym roku. Jeżeli się spóźnisz i prześlesz wniosek o 800+, po 30 czerwca, oznacza to brak wypłaty właśnie za czerwiec. Urzędnicy dodają, że jeżeli rodzice zrobią to w czerwcu, no to mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. A jak to zrobić? Aby uzyskać prawo do świadczenia, należy złożyć wniosek do ZUS-u, a można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną i można to zrobić za pośrednictwem jednego z kanałów, czyli tak, albo portal informacyjno-usługowy Empatia, albo platforma PUE ZUS, albo aplikacja mZUS lub też bankowość elektroniczna.
0: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Wczoraj sobie zajrzałem na media społecznościowe Bartka Wrony z zespołu Just Five i z okazji Dnia Dziecka wrzucił dla swoich fanów taki filmik, jak Just Five w latach swojej świetności występowali w kościele. Czujecie to? I tam zaśpiewali Kolorowe Sny. Taka dygresja malutka i wspominki. Karla Fernandez, Co jeśli już za nami, to SK2, gramy najlepsze polskie hity i dokładnie 16.30, zatem czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski, wpadli przez aplikację. Rozpoczął się dziś proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Na ławie oskarżonych zasiadła też m.in. jego żona. Śledczy szacują, że wartość przemyconych substancji przekracza nawet 13 milionów złotych. Złapanie członków grupy uniemożliwił specjalny komunikator stworzony na potrzeby FBI. To mogło być podpalenie. Kryminalni z Gorzowa zajmują się pożarem dwóch aut. W poniedziałkowy wieczór na miejsce trzeba było ściągnąć dwa zastępy strażaków. Ogień na szczęście szybko ugaszono. Sprawę badają służby. Poszkodowani zgłosili szkody na 15 tysięcy złotych w przypadku obu aut. Ma być najpotężniejszy w kraju. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zabiega o zakup komputera kwantowego. Według szacunków taki superkomputer mógłby przyciągnąć zagranicznych naukowców i zgromadzić wokół siebie nawet kilkaset startupów. Przedstawiciele uczelni prowadzą w tym kierunku liczne rozmowy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami.

0: Tęsknić jak najbardziej. To jest K2, u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę Sylwia Grzeszczak i Sedno Przyszłości.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Nowa Skoda? Teraz! Korzystne finansowanie teraz 0%? RRSO 3,14%? Rabaty do 30 tysięcy złotych? Teraz! Dla każdego, kto nie chce stać w miejscu. Dla rodziny, która chce więcej wygody. Dla ciebie, bo czekałeś właśnie na ten moment i tę ofertę. Wybierz Skoda Rex Auto Świlcza, koło Rzeszowa. Bo najlepszy wybór zaczyna się od właściwego dilera. Skoda Rex Auto. Największy salon Skody na Podkarpaciu. rexauto.com.pl. Szczegóły promocji, warunki finansowania dostępne u dilera.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
2: I po reklamie.

Ależ świetnie on się wpasowuje w takie oldschoolowe brzmienia, w takie trochę oldschoolowe granie, prawda? Mistrz, jeżeli chodzi o tego typu sprawy. Mrozu, nie ma miejsca jak dom i w sumie to jest też prawda już w samym tytule tej piosenki, bo 19 minut przed godziną 17, jeżeli utknęliście na dobre w robocie, to za domem macie prawo

0: Słowa tej piosenki Natalii Kokulskiej, im więcej ciebie, tym mniej, to tak mogą być trochę dopasowane do mnie, dlatego że ja już się nagadałem, teraz będę znikał i zostawię was w bardzo dobrych rękach, spokojnie, bo będziecie dalej spędzać przyjemne wtorkowe popołudnie i przyjemny wtorkowy wieczór z Kamilem Kowalskim. Kamil ma przygotowane dla was kolejne najlepsze polskie hity i podejrzewałem, że Ewa Farna numerem Cicho rozpocznie kolejną godzinę, ale to już po najświeższych newsach. Te z kolei punktualnie o 17.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Niech

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
2: W Rzeszowie nadal wzmożony ruch na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz w Wierzbowej. Podobnie jest na Piłsudskiego, Kopisto i Powstańców Warszawy. Postoicie jeszcze w okolicach Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. No i bus pasy obowiązuje do godziny 17.30. Przypominamy, no z ważniejszych utrudnień, no to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie. Jeśli chodzi o prognozy, niewykluczone opady deszczu oraz burza w nocy, na termometrach maksymalnie 10 na plusie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
3: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rząd przyjął pakiet ustaw, które wzmacniają ochronę dzieci w internecie. Wśród nich m.in. ograniczenie dostępu nieletnich do pornografii. Średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat, tłumaczy wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie, i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma karę.
3: A kary za brak skutecznej weryfikacji wieku mają wynosić nawet 1 000 000 zł. Potwierdzanie wieku ma być całkowicie anonimowe. Przyjęte przez rząd projekty ustaw teraz trafią do Sejmu. Już jutro przyleci do Wrocławia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która od wielu tygodni przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie. W środę ma wrócić z Chin do Polski.
5: W dniu wczorajszym wyleciał samolot z Wrocławia do Pekinu. W dniu jutrzejszym około godziny 15 jest planowany przylot do Wrocławia i transport szpitalnym przewieziona będzie pacjentka do nas na oddział intensywnej opieki medycznej.
3: Informuje Jan Kutny z 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Lekarze zaznaczają, że więcej o dalszym leczeniu będzie można powiedzieć dopiero po przyjęciu pacjentki i ocenie jej stanu na miejscu. 24-latka pojechała do Chin na studia do szpitala w

0: Szczecinie trafiła w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej agresywny nowotwór. Rodzina założyła zbiórkę na leczenie, a polski rząd wyszedł z propozycją transportu kobiety do kraju. Trzymają kciuki za koleżankę z klubu. Ekipa beskidzkiego klubu tenisowego Advantage z Bielska-Białej, gdzie na co dzień trenuje Maja Chwalińska, wierzy w sukces 24-latki. Polka powalczy jutro o półfinał wielkoszlemowego French Open.
1: Słyszeliśmy od prezesa klubu, od pana Piotra Szczypki, że jeżeli Maja wygra cały turniej, to wskakuje do Sekwany. Miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa i że Maja wygra tego szlema.
0: Mówi klubowy kolega Mai Szymon Bandura. W ćwierćfinale Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską, a początek meczu o godzinie 11.
2: SK2 News, Rzeszów.
3: Jał Serhis, uwaga na oszustów. Ostatnio podszywają się pod pracowników Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urzędnicy przypominają, że pracownicy przeprowadzający kontrolę zawsze posiadają imienne upoważnienie, a przed taką wizytą zostaniecie wcześniej poinformowani. Zarząd województwa podzielił prawie 14 milionów złotych na cele społeczne i zdrowie. Największe wsparcie, ponad 9 milionów złotych, trafi na kolejną edycję programu stypendialnego Poszerzając Horyzonty. Program skierowany jest do wybitnie uzdolnionych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
4: Dzisiaj szyje oddychają pełną piersią. Mamy dzień bez krawata. Kuba, ty nosisz krawat? Lubisz krawacik?
5: Nie. I tak nie oddycham, bo alergeny mi przeszkadzają, więc ja co?
4: Przypominamy, że czasem warto poluzować. Nie tylko kołnierzyk, przeciętny Kowalski, witajcie w najbardziej polskim radiu SC2.

0: Nasza polska Dua Lipa Gosia Andrzejewicz w SC2. Wszystkie nagłówki plotkarskie rozpisują się o jednym, że piosenkarka Dua Lipa wzięła ślub. I teraz uwaga, wesele dopiero ma się odbyć, jak u nas w Polsce. Impreza weselna trwa tak jeden, góra dwa dni. Dua Lipa robi trzy i to na Sycylii.
1: Nie ma lipy. SK2.

0: Dźwięk, po którym od razu wiadomo, kto jest za sterami trąbki. Zbyszek Wodecki w SC2 to jeszcze kilka nut od mistrza Wodeckiego. A resztę dopowie sama wyobraźnia. Orkiestra, kurtyna w dół.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody.

0: Mam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.

0: Dziewczyna, która nawet w deszczu potrafi się uśmiechać. Samach z Vito Bambino w ST2 i Ale Jazz. Hardkorowo pada deszcz. No pada na południowym wschodzie naszego kraju. A już za chwilę godzina 18 i więcej najważniejszych informacji, tych sprawdzonych tylko w ST2.
1: Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.
9: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Pożar hali magazynowej w Jasinie pod Poznaniem. Ogień pojawił się na dachu magazynu. Na miejsce skierowano 20 strażackich zastępów.
10: Ze zgłoszenia wynika, że pożar dotyczy instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii.
9: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży. Pożar udało się opanować. Trwa dogaszanie budynku. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przepisy wchodzą od jutra, ale wciąż nie ma rozporządzenia. Chodzi o zmiany dotyczące możliwości redukcji punktów karnych. Część z nich dotyczących najpoważniejszych wykroczeń nie będzie dało się usunąć z konta, idąc na specjalnych puls. Przepisy

0: śniegu, a poruszanie się po nich wymaga raków i czekana. Co więcej, według prognoz, długi czerwcowy weekend upłynie w górach w deszczu i burzach.
1: Powiem wam, że tak ogólnie ten czerwcowy weekend, jak tutaj patrzę, to spędzimy czasem w słońcu, czasem pod parasolem. Na szczęście te parasole przy restauracjach albo przy sklepach. One są duże, żeby tylko ławeczka była wolna.

0: Marius Manx, WSC 2. I zamigotał świat. Zamigotały też dzisiaj oczy z wrażenia uczniom, jak dowiedzieli się, że od września, no, koniec z telefonami w szkołach. To znaczy, można używać komórek, ale tylko szarych.
1: SK 2.

0: Nie wprost do łóżka, tylko do wehikułu czasu, panie Andrzeju Piaseczny, teraz w SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się, kochani, do roku pełnego hitów 1972, bo to jest rok, w którym noszono na rękach trenera reprezentacji Polski w piłkę nożną, pana Kazimierza Górskiego. Tak wytrenował chłopaków, że zdobyli w tym roku złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. Ale gdy na rękach noszono trenera Górskiego, to na festiwal w Sopocie czerwonym Fiacikiem 126P wjechała ona, Maryla Rodowicz, i miała premierę swojej kultowej piosenki.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Pierwszy raz wtedy zagrała na scenie Opery Leśnej Małgośkę. Maryla Rodowicz w SK2.

0: Powie wam, czy ten pani są w sobie zakochani.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie ma

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Nowa Skoda? Teraz! Korzystne finansowanie teraz 0%? RRSO 3,14%? Rabaty do 30 tysięcy złotych? Teraz! Dla każdego, kto nie chce stać w miejscu. Dla rodziny, która chce więcej wygody. Dla Ciebie, bo czekałeś właśnie na ten moment i tę ofertę. Wybierz Skoda Rex Auto Świlcza, koło Rzeszowa. Bo najlepszy wybór zaczyna się od właściwego dilera. Skoda Rex Auto. Największy salon Skody na Podkarpaciu. RexAuto.com.pl. Szczegóły promocji, warunki finansowania dostępne u dilera.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222, www.studnie-dukla.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Urszula jeszcze wam tak podpowiada, jeżeli nie macie nic do roboty, a akurat fajna pogoda zdarzyła się wam nad głową, a wiaterek też sobie delikatnie dmucha, to można i latawca sobie puścić. W ST2 puszczamy tylko najlepsze polskie hity, do których wracamy już za chwilę po 19.
1: Reklama. Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Oj, lubimy! I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Michał Sergize to propozycja dla rolkarzy w każdym wieku. Mowa o letniej edycji amatorskiej Ligi Speed Slalomu w Rzeszowie.
13: To są takie zawody, w których każdy może wystartować, niezależnie od umiejętności. Nawet dopuszczamy do tych zawodów taką ewentualność, że ktoś pierwszy raz w życiu ma rolki na nogach.
12: Mówi Konrad Tomaka z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego.
13: To są takie zawody, gdzie każdy dostaje medal, każdy dostaje nagrodę i to ma każdy zapewnione. To ma być świetna zabawa.
12: Speed Slalomowe ściganie w niedzielę 21 czerwca w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, początek o godzinie 10. Formularze zgłoszeniowe na stronie Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego.
0: 19. To jest taka godzina centrum teraz dla seriali, bo jedne o tej porze się kończą, drugie o tej zaczynają, ale nie teraz. Jest przerwa na wakacyjny sezon. Taki ma dla was Dawid Podsiadło w tej godzinie i też festiwalowe hity oraz pozostałe.

0: Dawid Podsiadło, który w SC2 zaczyna festiwalowy sezon. Na początek tego sezonu nasza ekipa SK2 jedzie razem z Wami na festiwal do Opola. To już w tym tygodniu ze stolicy polskiej piosenki. Będziemy grać polskie hity i to na żywo razem z Wami w piątek. Nasze biało-czerwone studio przy Filharmonii Opolskiej. Będzie tam grał razem z Wami Rafał Adamczak, a z Duno na pewno będzie Wam bardzo wdzięczny, jak pomożecie mu poprowadzić gorącą polską dwudziestkę. I to do pierwszego miejsca.
1: SK2.
0: Oczywiście widzimy się 5 czerwca, piątek w Opolu. Będzie też Doda.

0: Pod koniec czerwca jej kolejny stadionowy przystanek. Wrocław sprawi, że będzie ogień na stadionie, samach na stadionach i w SK2.
1: SK2.
0: Teraz bracia. Nie Golec, nie Cugowscy, nie Bolek i Lolek. Bracia Jeremi i Artur Sikorscy. Bajeczna młodość w SK2.

Polskie country, bawię lato w SC2. Powody, o których mało kto wie, czytam w internecie. Dlaczego w windzie montuje się lustra? Żeby optycznie powiększyć przestrzeń i zmniejszyć uczucie ciasnoty, okej. Żeby poprawić bezpieczeństwo, bo ludzie widzą się nawzajem i nie kradną, dobra. Żeby odwrócić uwagę od czekania, no okej. A ja myślałem, że chodzi o to, by

0: Radio.
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.

0: Jeden z największych przystojniaków w Wesce 2. Każda babcia chciałaby mieć takiego wnuczka. Oskar Cyms i cały czas w Wesce 2 gramy dla Was najlepsze polskie hity. Również po 20:00, ta już za chwilę.
1: Reklama.
2: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
1: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Miał usarki za wielka gala sportu we walki już w ten weekend w Rzeszowie. Mowa o Top Fighter Series. Szczegóły zdradza Daniel Płonka, organizator gali.
7: Jest to gala sportu walki. Naszych kibiców czeka 11 pojedynków, w tym 9 zawodowych, 2 proamatorskie. Wszystkie walki będą odbywać się w różnych formułach, ale wszystkie w rękawicach MMA.
6: Sportowa impreza rusza 6 czerwca w hali na Podpromiu w Rzeszowie. Zaglądamy do Krosna. Właśnie tam odbędą się 26. balonowe Mistrzostwa Świata. Podczas 8-dniowej rywalizacji ponad 100 załóg z kilkudziesięciu krajów zmierzy się w widowiskowych konkurencjach.
0: Sympatycznie dzionek nam się już dzisiaj powoli kończy z zachodzącym słońcem w roli głównej, a jutro czeka nas pogodowa powtórka z rozrywki, czyli miks słońca z deszczem, kałużami i parasolkami. W SC2 za to pogodne kukły z pola, podróże w czasie i najwięcej tego, co mamy najlepsze.

0: Bywa, że trochę jestem dziwna, jak to miasto w SC2B, a tak Kozidrak, a nie do miasta, zabieram was do niewielkiej wsi na Dolnym Śląsku, Błotnicy, w której niezła atrakcja turystyczna. W szczerym polu można znaleźć 50 strachów na wróble i cały czas ich przybywa.
1: SK2.
0: I weź tu kogoś wyprowadź w pole, zawału można dostać.

0: czasu.
1: Nawet was do tego nie przygotowałem, a my tutaj już, proszę bardzo. 1979 rok. Co tutaj się dzieje? Zima stulecia w Polsce, podczas której zamarzł nawet Bałtyk. Ludzie chodzili w śnieżnych tunelach. Nawet w tym roku na Saharze po raz pierwszy spadł śnieg. A do uszu wpadła nam za to i roztopiła serducha w 1979 piosenka Anny Jantar Nic nie może przecież wiecznie trwać. W tamtych czasach to był naprawdę hit radiowych plebiscytów. Rękawice nawet podjęły i nagrały we własnych aranżacjach, czyli coverach, ten numer. Córka Anny Jantar, Natka Kukulska oraz Doda Czykaja. No ale nie ma jak oryginał, tylko w SC2 już teraz.
0: SK2 Wehikuł czasu.
1: Anna Jantar, Nic nie może przecież wiecznie trwać, jeżeli chodzi o ten numer. Wieczny hit w SC2.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: przecinać miasto autem, tylko na czerwonym stoimy, albo siekać sałatę też tak szybko, jak w filmie Za szybcy, za wściekli. Fukaj, Liwka i Enklawa. Z propozycją Wesce 2 chcę więcej. Więcej za chwilę będzie dla was miała Baśka Wesce 2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
1: Maj już się skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 20.

0: zwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
9: I po reklamie.

0: Potrafi zaklinać, zamieniać również, bo płynie w niej, jak przyznała w jednym z wywiadów, cygańska krew. Edyta Górniak, Westy 2, a jak już dotykać, to najlepiej o tej porze kanapy. Przy najlepszych polskich hitach w męskim wydaniu i graniu po 21, która za chwilę. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację.

0: kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Michał Sergis, Skatecross, Puchar Polski 2026. To kolejna rolkowa impreza w Rzeszowie, to już w sobotę 20 czerwca.
3: Na rzeszowskim skateparku obok hali pod promie spotka się 200 zawodników z całej Polski, jak również z zagranicy. Będą oni rywalizowali w takich kategoriach jak skatecross i free jump.
2: Mówi organizator zawodów Jakub Flaga.
3: Skatecross to dyscyplina, która polega na ściganiu się po torze przeszkód, a free jump to nowo wprowadzona dyscyplina do Pucharu Polski, która polega na przeskoczeniu jak najwyższej wysokości nad tyczką.
2: Początek 20 czerwca o godzinie 8. Dodam, że to już trzecia odsłona Pucharu Polski w tym roku.

0: skończył, ale na naszej liście dopiero się rozkręca. Maj to nowy numer Michała Szpaka. Jeśli ten maj robi wam robotę na początku czerwca, to dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: I po reklamie.

znasz ludzi, których już jest dane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: trzeba robić gest, płynie wzdłuż brzasz.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.